0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Marta Białek-Graczyk, Towarzystwo Inicjatyw Twórczych.
2: Chcę wam powiedzieć wam o programie, który nazywa się Kioski Troski. Wracamy do rozmowy. Bardzo potrzebny kurs, obejmujący no właściwie i pracę z publicznością, i pracę z odbiorcami, jeśli chodzi o jakby tę przestrzeń kreacji, tworzenia wydarzeń. Przecież my wciąż, myślę sobie, tego gdzieś tam się uczymy, prawda? Bo również zmienia się odbiorca, zmieniają się czasy, to zapotrzebowanie zmienia się dynamicznie, takie mam wrażenie. Więc to jest na pewno niezwykle istotne i taki background w postaci wiedzy dotyczącej psychologii, takiego przygotowania jest po prostu potrzebny. No a druga rzecz, no to jednak trudności, z którymi na co dzień mierzą się pracownicy tego sektora kultury, jeśli można tak powiedzieć. Ciekawa jestem, z jakimi przede wszystkim mieliście jakby kontakt podczas tych poprzednich edycji kursu.
1: Tych bolączek jest bardzo wiele, tak? I tych historii jest bardzo wiele, no bo to są po prostu ludzie i ich ludzkie historie. Część wynika po prostu z tego, w jakim stanie jest zdrowie psychiczne naszego społeczeństwa i zapewne w każdym sektorze i w każdej instytucji, organizacji, niezależnie właśnie od sektora, są osoby, które doświadczają jakichś swoich trudności i mamy takie, niezależnie gdzie pracujemy, koleżanki czy kolegów w zespole, czy szefów, czy my jesteśmy szefowymi osób z takimi doświadczeniami. No i to wymaga dziesiątków pytań, tak? Jak się zachować, gdzie pomóc, a gdzie już to nie jest nasza rola. Dobrze, fajnie wspomóc koleżankę, bo ma gorszy czas, ale kto wtedy przejmie jej pracę, tak? Często wielkie wyzwanie w małych zespołach. Część tych wyzwań jest takich po prostu też charakterystyczne dla naszego społeczeństwa, powiedziałabym. I my po prostu takiej wiedzy też nie mamy, tak? Często boimy się udzielić tego wsparcia. Są ta idea pierwszej pomocy psychologicznej, która do mnie bardzo przemawia, która trochę tak jak pierwsza pomoc przedmedyczna, tak? Raczej lepiej jej udzielić niż nie udzielić. Podobnie jest z pierwszą pomocą psychologiczną i czasem ten świat zdrowia psychicznego i leczenia czy wsparcia kojarzy nam się gdzieś, nie wiem, z szpitalem psychiatrycznym, ale on naprawdę jest na samym końcu tej wielkiej piramidy. Bardzo dużo zależy od środowiska, w którym żyjemy, w którym pracujemy, od naszych codziennych relacji. Naprawdę na różne sposoby można tutaj dużo zrobić. Więc na pewno to wszystko staramy się jakoś też na kursie przybliżyć i też widzimy takie problemy i takie właśnie pytania. No a z drugiej strony pewnie jakaś specyfika tego świata kultury, tak? Czyli praca często w takim trybie intensywnym, projektowym, nad wystawą, nad spektaklem, nad właśnie jakimś momentem wow, tak? W dużym napięciu, w jakichś ograniczonych zasobach, czasem wśród właśnie też takich dużych wrażliwości, osobowości, które też bywają powodem właśnie takiej intensywności emocjonalnej, która nie każdemu służy. Na pewno jest też jakaś specyfika tego sektora. My tak staramy się tym zajmować w rozsądnej mierze, bo uważamy, że temat jest po prostu tak szeroki i tutaj wymaga tylu aspektów, bo to są przecież i aspekty prawne, są kwestie takiego właśnie PHP, powiedziałabym. Są wreszcie rzeczy wokół kultury pracy, komunikacji, więc temat jest po prostu olbrzymi. My dajemy taką przestrzeń, żeby powiedzieć, porozmawiajmy o tym, tak? Porozmawiajmy o tym, tak właśnie mówię, trochę superwizyjnie, trochę uporządkujmy, co tam jest, zobaczmy, na co mamy wpływ, na co nie mamy, gdzie są czyje obszary też kompetencji, ale też za każdym razem ten blok właśnie związany ze zdrowiem psychicznym w zespole kończy się, widzę, wielką ulgą uczestniczek, bo to głównie kobiety, do tej pory mieliśmy dwóch uczestników we wszystkich kursach, z takim poczuciem takiej normalizacji też, tak, że te problemy to nie są jakieś wyjątkowe ich czy w ich zespołach, to raz, ale też z taką refleksją, która też poniekąd jest, może przynieść rodzaj jakiegoś uspokojenia, że to nie jest tak, że są gotowe odpowiedzi na wszystkie te pytania, tak? Jak się zachować, jak, nie wiem, jest koleżanka, która przeżywa żałobę na przykład, tak? A jak się zachować, jak ktoś zwraca z bardzo długiego zwolnienia lekarskiego. To nie są gotowe, zero-jedynkowe wzory, tak? To są pewne sugestie, podpowiedzi, taki właśnie obszar do jakiejś autorefleksji, refleksji wspólnej w zespole. My mamy w Polsce naprawdę bardzo mało takich rozwiązań. My, szukając inspiracji, właśnie korzystaliśmy z rozwiązań z Wielkiej Brytanii, z Australii, gdzie w ogóle zdrowie psychiczne też jest obszarem BHP, czyli takie szkolenia, które my mamy, które no niestety czasem wspominamy jako taki no, jakiś przykry, formalny obowiązek, one mogą tak naprawdę mieć wielką wartość, mogą czasem, myślę, że ratować życie i zdrowie i także obejmować obszar zdrowia psychicznego.
2: No w tej chwili nie obejmują, jakby poza tymi prawami dotyczącymi odpoczynku i tak dalej, to rzeczywiście jakby takiego rozdziału tutaj nie ma. Do tej rozmowy jeszcze wrócimy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.

0: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
0: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami.

0: Otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
1: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam. Po reklamie.

0: Silly Z. Pogoda.
1: W Warszawie teraz 17 stopni i w Krakowie także, w Katowicach również 17 stopni, 16 w Częstochowie, 18 we Wrocławiu, 17 w Poznaniu. Idę na górę. Koszalin 16, w Łebie na przykład też 16, w Trójmieście 16, w Olsztynie 16 również.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: No dzień dobry Państwu. Czwarty dzień września, piątek, imieniny Rozalii, babciu, wszystkiego najlepszego, Stelli i Idy. Trzy dziewczyny, trzy piękne imiona. Jeśli nas słuchają, to tylko zdrowia, a resztę można ogarnąć. Dzisiaj jedno z moich ulubionych świąt w kalendarzu naściennym z karteczkami do zrywania. Dzień idących pod prąd. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: Wiadomo, to jest święto wszystkich tych, którzy wiedzą, że z prądem płyną tylko jakieś pozostałości. Magda Kasperowicz, zapraszam do 10:00.

0: 7 minut po godzinie 7 słuchacie Chili Z. Co tam, rodzice, kochani? Zaczęło się, hardkory wjechały. No, trzeba przyznać, że jakoś tak zawsze w sierpniu było wszystko już ogarnięte, ale w tym sierpniu były ogarnięte inne rzeczy. W związku z tym zeszyty, piórniki, okładki, naklejki, cyrkle. To nie za zbyt. Wczoraj nastąpiło kupowanie. I właściwie mógłby pójść sam, ale jak mnie poprosił, no to co? To idę. Kupowanie z nastolatkiem zeszytów, piórników, rozmaitych przyborów to doświadczenie z pogranicza antropologii, negocjacji handlowych i badań nad naturą ludzkiego niezdecydowania. Zdecydowanie. Ten nie, ale przecież mówię, że ten. No tak, ale teraz już wiem, że nie, to może ten, nie ten, a tamten też nie. To który? No weź. W tym momencie człowiek zaczyna podejrzewać, że nie uczestniczy w zakupach, lecz w eksperymencie psychologicznym, którego hipoteza brzmi, ile razy można zmienić zdanie, zanim dorosły zacznie rozważać emigrację wewnętrzną. Po 40 minutach kontemplacji nad odcieniami różnych kolorów, które dla niewtajemniczonego obserwatora są identyczne, następuje przełom. No dobra, może być ten. I oto po długiej drodze, przez labirynt estetycznych preferencji, osiągamy, proszę Państwa, cel. Zeszyty zostają wybrane, piórnik również, długopisy przechodzą wstępną selekcję. Cywilizacja może odetchnąć, to jest ten moment. A potem pada pytanie, a co ty taka zamyślona jesteś? No właśnie, zamyślona to nie bardzo. Dokonuje człowiek bilansu strat, przeanalizowuje dynamikę procesów decyzyjnych i dochodzi do wniosku, że zakupy z nastolatkiem to jest jedyna sytuacja, w której człowiek może wyjść z trzema zeszytami, dwoma ołówkami i poczuciem, że właśnie mimo wszystkich skończonych studiów ma jednak od jakiegoś czasu doktorat z cierpliwości. Więc gratuluję Wam wszystkim, tym po drugiej stronie, wytrwałości w różnych mniejszych i większych codziennych przewrotach. Można też rzucić to wszystko i na przykład sobie zatańczyć. To też jest jakaś opcja. Nie wyspałam się. Wieczorem przyszła babcia i zaczęła gadać. Doświadczenie graniczne. No dobra.
1: Nastaw się na chill out.

0: 17 minut po godzinie 7. Zobaczcie, co macie na sobie. Tak się zastanawiam, że to bardzo konstytuuje cały dzień, co na siebie założymy. Ja dzisiaj wyszłam w bluzie z kapturem i po prostu schowałam się pod tym wielkim kapturem, że nie widziałam w ogóle świata. O. Dzisiaj między innymi o książkach, które znalazły się w finale literackiej Nagrody Angelus, o polskim modernizmie i pięknej wystawie, o domu Wojciecha Fangora i o tym, że Picasso i nowa ceramika przyjechały chyba z Barcelony, jak się okazuje, do Muzeum Narodowego w Krakowie. A teraz, proszę Państwa, na specjalne życzenie pana Antoniego będzie utwór muzyczny. Można śpiewać też, nie zaszkodzi, albo i tańczyć, chyba że prowadzicie samochód, to wtedy nie. Bo tak się zastanawiałam, który utwór jest moim ulubionym z tej płyty i to chyba jest właśnie ten, chociaż może mi się też zmienić. Nikt nie powiedział, że się człowiekowi zmienić na przykład nie może w życiu, no bo może się zmienić. Na przykład ktoś nie je nigdy wątróbki i nagle zacznie ją jeść, chociaż jest to dla mnie zupełnie do dzisiaj niewyobrażalna sytuacja, żeby to zrobić z pełną świadomością, nawet pod wpływem wieczornego impulsu. 19 minut po 7. Mówiłam, że można śpiewać.
1: Nastaw się na Chillout.

0: autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
0: Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
6: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
7: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł, a praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki: Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwik. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
14: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 za 2 zł na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: 7:39, słuchacie Chili Z. Pamiętam mojego syna, który był trochę młodszy i w Wenecji stanął przed rzeźbami Tomasza Szuta i zrobił tylko takie wow. I takich rzeczy nie da się nauczyć w szkole, takiego wow. Takich rzeczy nie da się nauczyć z podręczników. Takie rzeczy to się przeżywa wtedy, kiedy się idzie i jest się bezpośrednio narażonym na to wow. Jeżeli ktoś lubi modernizm, jeżeli ktoś lubi polski modernizm, pozdrawiam Malwina, wiem, że słuchasz. Walka o piękno, czyli wystawa w Willi Gawrońskich. Do 11 października można sobie zobaczyć tę wystawę, a na ekspozycji znalazły się prace między innymi Jana Kurządkowskiego, Bohdana Lacherta, Teresy Kruszewskiej, Marii Chomentowskiej czy Władysława Strzemińskiego. To jest piękne miejsce. Willa jest otwarta od 12 do 19. Wstęp jest bezpłatny i obowiązuje rejestracja na wejściówki. Jeszcze ważna informacja. Ta wystawa była wcześniej prezentowana w Mediolanie. Polski modernizm wyrósł sobie z paradoksu i ładnie sobie wyrósł. Miał być projektem nowoczesności, choć powstawał w kraju, który przez większą część XX wieku zmagał się z niedoborem materiałów, ograniczeniami technologicznymi i politycznymi konsekwencjami historii. Zamiast traktować te warunki wyłącznie jako przeszkodę, projektanci zamieniali je w impuls do eksperymentu. Z lnu, konopi, drewna, wiórów i tego, co było dostępne, powstawały przedmioty, które miały nie tylko odpowiadać na codzienne potrzeby, ale też zmienić sposób życia. No i ta wystawa temu doświadczeniu się przygląda. Wy możecie się przyjrzeć tej wystawie, bo zapewniam, że warto.
1: Nastaw się na Chill Out.

0: reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
4: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
5: Ach, herbat, kochanie, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
4: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
5: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
3: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mamo! Gotujemy się na bitki?
11: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
12: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
13: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
16: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista, kilogram. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
19: Skala, Kamik i Fabia już od 66 700 zł?
18: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
21: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
20: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z

0: Promocji na witaj.pl/zestawy.
1: Orlen z energią po rabaty.
2: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Babcia akurat wisi na linii i mówi, że zimno. W związku z tym, jak jesteście w centralnej Polsce, to może bluza dzisiaj na przykład, bo jest 15 stopni. No ja wiem, czy tak zimno. Są miejsca, w których jest 50. W Gdańsku na przykład jest 17, w Olsztynie 16, w Toruniu 17, w Bydgoszczy też 17, w Łodzi 16.
2: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
0: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry. Zapraszam. 4 dzień września, piątek, imieniny Rozalii, Stelli i Idy. Dzień idących pod prąd dzisiaj, jak wskazuje kalendarz. No to chyba nie muszę dodawać, że to właściwie jest bardzo ładne święto i warto wziąć to pod uwagę w życiu przy okazji różnych wydarzeń mniejszych i większych, bo jest to coś ekscytującego zupełnie. Zapraszam do 10:00. Magda Kasperowicz. Cześć.
0: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: Babcia na linii wisi, bo próbuje wyciągnąć mnie z sytuacji zagrożenia utraty rozumu. No ale usłyszałam, że już jest za późno, w związku z tym po prostu sobie pogadamy, a wam zagram. I będzie też Jessie Ware, która lubi polską wódkę. 3 minuty po 8:00.

0: O nie, co to było? Przepraszam was, też to słyszeliście? To było coś potwornego, nie wiem co to zaszło. Tutaj po prostu jakaś energia się wyzwoliła. Wybaczcie mi. Ojej, ale straszne, nie przełączajcie radia. To było straszne, zdarzyło mi się to pierwszy raz w życiu. No ale różne rzeczy się zdarzają pierwszy raz. Na przykład spotkanie z Pablo Picasso też może być pierwszy raz, na przykład w Krakowie. O nie, to było straszne. Takie sprzężenie jakieś tutaj po prostu pod palcami mnie poraziło prądem. Nie wiem, o co chodzi. No dobra. Jeżeli ktoś był w Barcelonie w Muzeum Picassa, to wie, że całe jedno piętro spektakularnie zajmuje ceramika, która była dla Picassa formą rozrywki, oddechu, oczywiście sztuki przede wszystkim, ale on się bawił ceramiką. Jak dzisiaj popatrzymy sobie też na biżuterię różnych wielkich domów mody i zaczniemy sobie te biżuterię oglądać, to zobaczymy, że tak naprawdę to wszystko już było. No, między innymi u niego, bo jest też półpięterka z biżuterią, zerżniętą momentami jeden do jednego, potem przez wielkich kreatorów, którzy oczywiście pewnie szukali inspiracji i gdzieś te inspiracje znaleźli właśnie u Picassa. Ceramiczne półmiski zestawione z polską ceramiką na wystawie Picasso i Picasiaki. Nowoczesna ceramika to jest ekspozycja w Kamienicy Szołajskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Od 11 września do 7 lutego prezentowana. No i pokazuje pracę nie tylko hiszpańskiego artysty, ale również historię nowoczesnego wzornictwa ceramicznego w Polsce. Punktem wyjścia dla wystawy jest 6 półmisków Pabla Picassa, pochodzących z kolekcji Muzeum Narodowego w Warszawie. I w Warszawie można było te obiekty oglądać, ale towarzyszyć im będą także obiekty polskich artystów i projektantów i wyroby produkowane w krajowych fabrykach ceramiki. Takie zestawienie ma pokazać, w jaki sposób międzynarodowe kierunki artystyczne znalazły odbicie w polskim wzornictwie drugiej połowy XX wieku, czyli polska ceramika po odwilży 56 roku. Picassy, czy Picasiaki tak zwane. To jest taka charakterystyczna ceramika, która rozwijała się w Polsce w połowie lat 50. Historia polskiego spotkania z ceramiką Picassa sięga 48 roku i artysta przyjechał wtedy do Polski na Światowy Kongres Intelektualistów w Obronie Pokoju, który odbywał się we Wrocławiu. Są zdjęcia z tego wydarzenia. Od sztuki użytkowej do eksperymentu. No i wpływ Picassa na polską ceramikę też niebywały. W Muzeum Narodowym w Krakowie można oglądać m.in. ceramikę Malwiny Konopackiej. Pozdrawiam serdecznie. To jest osoba, która mieszka w moim sercu od wielu lat. No i fajnie, jak sobie wchodzisz do swojego domu i masz taki wazon, bo ci Malwina zrobiła na jakąś uroczystość mniejszą lub większą, albo po prostu zakupujesz, bo ja też uważam, że należy wspierać bliskie osoby w ich twórczej, kreatywnej pracy pięknej. Więc jeżeli chcecie do Krakowa, to ja zapraszam. I przepraszam za ten dźwięk okropny, to się nie powtórzy. Mogę dostać nagany w związku z tym od was. Piszcie śmiało.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Słuchajcie, czyli za 20 minut po godzinie 8. Dobra, uspokoiliście mnie, że to sprzężenie było w moich słuchawkach. A może w mojej głowie, co jedno i drugie jakby nie przeszkadza, nie wyklucza się i może współistnieć ze sobą. Dom Wojciecha Fangora w Błędowie koło Grójca będzie otwarty dla zwiedzających. Samorząd województwa mazowieckiego kupił dom i pracownię artysty. Miejsce zostało udostępnione zwiedzającym. Domem w Błędowie opiekować się będzie Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu, które ponadto trzyma na własność 8 dzieł malarza, a kolejne 224 prace pozyska w depozyt. No i tak, no to jest w ogóle jakaś wspaniała wiadomość. W domu Fangora będą prezentowane dzieła i pamiątki związane z artystą i jego twórczością. Cała posiadłość położona jest nad Mogielanką. To jest taka ładna okolica. To dawny młyn otoczony parkiem o powierzchni prawie 2 hektarów. No i staje się to częścią oddziału muzealnego, ale nie będzie to tradycyjne muzeum. Nowi właściciele chcą opowiadać historię artysty poprzez przestrzeń. Chyba tak jest też w Sokołowsku u Bożeny Biskupskiej, że rzeczywiście robi to wrażenie, ten pałac i pobyt tam i przy okazji Gór Literatury, ale w ogóle też jako rezydencja na przykład dla scenopisarzy młodych i starych też, którzy się uczą pisać. Czyli ta przestrzeń ma opowiadać o historii człowieka, no bo ten człowiek w tej przestrzeni żył, pracował i tworzył. I to miejsce ma pokazywać odwiedzającym również mniej znane aspekty jego twórczości. W przyszłości park otaczający dom zostanie uzupełniony o galerię rzeźby plenerowej i nowoczesny pawilon wystawienniczy. No a w domu jak to w domu? Meble, pamiątki, obrazy, stół z honorowym miejscem Wojciecha Fangora, przy którym gromadziła się rodzina. Ulubiony fotel artysty, który to fotel przyjechał ze Stanów Zjednoczonych w 1999 roku. Ponadto wszystkie dzieła zebrane. Warto odwiedzić to miejsce. To jest blisko Warszawy oczywiście, bo to jeden z najwybitniejszych polskich artystów współczesnych. Malarz, grafik, plakacista, współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu. No a światową renomę przyniosły mu nowatorskie eksperymenty z kolorem, przestrzenią i iluzją optyczną. I jako pierwszy polski artysta doczekał się indywidualnej wystawy w Nowym Jorku. Po powrocie do kraju związał się z Mazowszem i wybrał sobie dom w Błędowie, młyn. Więc myślę, że to będzie bardzo piękne nowe miejsce na mapie miejsc koniecznych do odwiedzenia.
1: Nastaw się na Chillout.

0: Nastaw się na chill out. Czyli zet.
1: Pachnie żywą si. Rzucę, że ma wi-

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
1: Majid Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose all your friends.

0: możesz zaufać.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Filet z piersi kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
3: Stokrotka.
4: Tomek!
5: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram. A do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Pod wulkanem. Po zdjęciu czarnych okularów ten świat przerażający jest tym bardziej. Prawdziwy jest. Właściwe barwy wpełzają we właściwe miejsca. Wąż ślizga się po wszystkim, co napotka. Właśnie nas dotknął. Niczego o nas nie ma w konstytucji. Śnieg spadnie i zakryje wszystko. Na razie widać jednak miasto, czarną kość rozjaśnianą niekiedy światłami maleńkich samochodów. Usiadłem wysoko i patrzę. Wieczór. Już zamknięte wszystkie wesołe miasteczka. Niczego o nas nie ma w konstytucji. Po zdjęciu czarnych okularów ten świat przerażający jest tym bardziej. Szedł z nami pies i śmierdział. Wszystkie dokumenty uległy rozkładowi. Wszystko, co kochałem, uległo rozkładowi. Jestem zdrów i cały. Pod wulkanem urodziło się dziecko. To był oczywiście Świetlicki o 8:45 w Chilizet.

0: reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
2: Kaufland jest. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
5: Lidl. To się opłaca.
1: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
6: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
0: Po reklamie.

0: Zestaw się
1: na Chillout.
0: Chili Z.
2: Chili Z.
0: Pogoda.
3: 17 stopni teraz w Warszawie i w Łodzi, 18 w Krakowie i w Katowicach, 20 we Wrocławiu, 17 w Szczecinie, 17 też w Trójmieście, Warmia i Olsztyn też 17 i 16 w Białymstoku. Tak to wygląda na teraz, na 9 rano, dosyć ciepło.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Wszystko się zgadza. Ktoś mi napisał właśnie wiadomość, że tydzień rozpoczął się Świetlickim i Świetlickim się zamknął, a ja po prostu zapomniałam powiedzieć, że to jest piątek, początek weekendu. Znaczy powiedziałam, że piątek, ale nie odnotowałam radości z tego, że jest przed nami, przed wami weekend. Czwarty dzień września, imieniny Rozalii, Stelli i Idy. Dzisiaj dzień idących pod prąd. No to chwilę będzie o tych, co pod prąd, za moment.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: Słuchacie, czyli za 9 minut po godzinie 9. Dzisiaj dzień płynięcia pod prąd. Pomysł, aby pojazdy były zasilane energią elektryczną, jest dużo starszy niż się wydaje. Elon Musk i jego słynna Tesla podążają drogą wyznaczoną przez naszych pradziadków. Bo już prawie 200 lat temu, wy wiecie, ci, którzy mnie słuchają w miarę zaangażowani i dosyć często wiedzą, że ja mam totalną słabość do Szkocji. Ale nie tylko, że Edynburg i zwiedzanie szkockich zamków, ale do całej historii Szkocji. Odkąd były klany. To jest jakaś taka relacja zupełnie romantyczna. Te wrzosowiska i ta Szkocja. No i tutaj, a propos prądu i jechania z prądem. 200 lat temu, w 1831 roku, Szkot Robert Anderson skonstruował pojazd, który wyglądem przypominał powóz, jednak koła wprawiał w ruch mechanizm zasilany przez prymitywną, jednorazową bateryjkę. Maszyna prezentowana na wiejskich pokazach wzbudzała wśród widzów sensację. Zobaczcie, ludzie bez konia, a jedzie. A kolejny Szkot, Robert Davidson, mniej więcej w tym samym czasie stworzył prototyp elektrycznej lokomotywy o nazwie Galvani. Jej próby przebiegły tak skutecznie, że pewnej nocy nieznani sprawcy, prawdopodobnie zwolennicy lokomotyw parowych, zniszczyli diabelską maszynę. Pojazd Andersona był niepraktyczny, lokomotywa Davidsona wciąż niedoskonała i za droga, ale szlak do użycia elektryczności jako napędu pojazdów został przetarty i właśnie przez Szkotów. Ach, ci Szkoci, oni są zupełnie pomysłowi, fantastyczni, mają piękną historię i bardzo romantyczną, i bardzo tragiczną, bo historia powstań szkockich jest historią łez i krwi. No dobrze, skoro zagościliśmy przez chwilę w Szkocji, a Wojtek Antonów, mój kolega, stał się inspiracją do tego serdecznego przypomnienia sobie, skąd właściwie z prądem się wzięło i pod prąd, w przekroju online możecie poczytać świetny artykuł o tym, jakie wyzwania pojawiały się w tej naszej drodze do tego, żeby z prądem, chociaż pamiętamy, że dzisiaj pod prąd ma być.
1: Nastaw się na Chillout.

0: no chciałam, żeby to wybrzmiało do końca. 17 minut po 9, słuchacie Chini Z. Przypomnienie o tym, że świat jest wspaniały. No może to brzmieć trochę podejrzanie. Wystarczy otworzyć wiadomości, zobaczyć na to wszystko, co się dzieje, spojrzeć na to wszystko, co się dzieje w świecie. Ale może nie chodzi o to, żeby udawać, że wszystko jest wspaniałe, tylko żeby zauważyć, że nie wszystko jest złe. Że mamy obok siebie ludzi, których możemy przytulić, z którymi możemy się pośmiać, pokłócić, pośmiać, że są żywi, że są. To wcale nie jest takie małe. Może warto spojrzeć sobie i zobaczyć, ile jest, a nie czego nie ma, bez wielkich deklaracji, bez pozytywnego myślenia na siłę. Jeżeli chce wam się płakać, to też sobie popłaczcie. Kto wam zabroni? Nikt. A jeśli ktoś uważa teraz, słuchając radia, że to jest naiwne, no cóż, może i naiwne, ale czy naprawdę w naiwności jest coś złego? Czasem można uznać piękno tego świata, a potem wrócić do swoich problemów. One i tak będą. Tego wam życzę. Pozachwycaliśmy się światem. Wracamy do rzeczywistości. Rzeczywistość też ma swoje zalety. Na przykład można pójść i przeczytać sobie, leżąc na sofie, jakąś dobrą, piękną książkę i się nią zupełnie zachwycić. I o takich zachwyceniach nad literaturą już niebawem. Każdy ma swojego jakiegoś takiego idola. Ja właśnie czekam. Profesor Romaniuk wrócił z urlopu i odpalił swój podcast o poezji. No to jest coś, co robi mi dobrze dzień.
1: Nastaw się na chill out.
2: Nastaw się
1: na chill out.
2: Chill out.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje.
3: Historie, które dają do myślenia.
2: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
3: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
2: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Żminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Pędel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka Konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
13: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
14: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
1: Po reklamie.

Bo najciężej jest ruszyć, nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok, bo ten pierwszy krok nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść. A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć: to ruszam. To jest jeden z ładniejszych cytatów mistrza, wspaniałego pisarza, bez którego nie mielibyśmy dzisiaj tylu wzruszeń i tylu radości, który odszedł od nas niedawno, czyli mowa o Wiesławie Myśliwskim. Niezależnie od pory roku, miesiąca, nastroju osoby siedzącej przed mikrofonem, Wiesław Myśliwski był obecny zawsze w tej audycji i zawsze był obecny w moim życiu. I teraz do dostania Widnokrąg, czyli jedna z najważniejszych polskich powieści, Prowincja oglądana oczyma dorastającego chłopca. Pełnokrwiste, niejednoznaczne postaci, wielowymiarowy świat, o którym nie sposób zapomnieć. Widnokrąg jest z pewnością osobisty, w sporej mierze autobiograficzny. Jego fabuła, postacie, zdarzenia istnieją tak, jak istnieje otaczająca nas rzeczywistość. Nie do końca przejrzyste i wytłumaczalne, wymagające bacznej uwagi, namysłu nad swym wewnętrznym sensem i konsekwencjami. Nie jest to z pewnością powieść ułożona wedle porządku przyczynowo-skutkowego. Tajemnicą jej jedności w wielości jest już raczej fenomen życia. No bo gdybyście teraz mieli sobie na przykład usiąść i napisać wszystko to, co przeżyliście do teraz, to od czego byście zaczęli? Przy czym byście stanęli? Przytrzymali się dłużej? Gdzie byście zostali? Skąd byście uciekli? Czego byście nie dotknęli? Narodziny, dzieciństwo, młodość, dojrzewanie, starość, śmierć. To jest wyjątkowa książka i chyba nie muszę zapewniać nikomu.

0: Słuchajcie, czyli za 9.46 na zegarze. Dzisiaj dzień płynących bądź idących pod prąd. Proszę sobie wybrać, czy wolicie wodą, czy lądem. Julia Fiedorczuk, która popełniła dialog ze światem. Cześć Kuba.
1: Hej.
0: Co, przyszedłeś tu? Powiedziała, rozum jest wspaniałym narzędziem, które wiele odsłania. Nie ma co do tego wątpliwości. Czasem jednak coś zasłania, kiedy zapominamy, że wiedza, nawet zaawansowana, to zawsze tylko prowizoryczna przymiarka do prawdy. No i zostawiam was z tą złotą myślą w piątek o poranku. Miejcie dobry czas, spotykajcie świetnych ludzi, bądźcie hedonistami, róbcie co chcecie i myślcie o sobie z czułością i łagodnością, bo warto. Cześć.
2: Nastaw się na chill out.

0: Tu Chili Z, minęła 10:00, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
0: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj piątek, a zatem kilka propozycji na wieczór. Na początek ta, która wiąże się z miejscem, gdzie spotykaliśmy się przez całe lato na seansach plenerowych. Chodzi o warszawską Kinotekę i kino w stronę zachodzącego słońca. Dzisiaj zamiast seansu mamy parkiet do dyspozycji wszystkich, którzy chcą zatańczyć pod gołym niebem, bo dzisiaj przed Kinoteką Silent Disco, Madame Czarnecka, DJ Haribo i Creams, to właśnie oni zagrają. Wstęp jest wolny, ale liczba słuchawek i miejsc ograniczone. Także zapraszamy od 22:00, a jutro w tym samym miejscu ostatni już seans. No i co na finał letnich pokazów Kinoteki? Otóż Czas na miłość. Taka ciepła komedia, która za motyw przewodni ma podróże w czasie i poszukiwanie miłości. Być może już ją widzieliście, ale myślę, że to jest jeden z takich filmów, do których miło wrócić, żeby się troszkę rozerwać i oderwać od rzeczywistości. Pokaz jutro o 20:30, gdyby padało seans. Przenosi się do sali kinowej, Kinoteki, także pod dach. Jeśli we wrześniu będziecie w Londynie, to możecie trafić na dobry jazzowy koncert w wykonaniu polskich artystów. Chodzi o drugą edycję Polish Jazz Festivalu, która zacznie się 11 września i potrwa do końca miesiąca. Otworzy go formacja EABS z projektem inspirowanym albumem Wstęp wzbroniony Tomasza Stanki i Andrzeja Trzaskowskiego. Tego samego wieczoru na scenie Wojtek Mazolewski Kwintet. 12 września swój jazzowy projekt zaprezentuje Kaja. Jazzaja to jazzowe interpretacje znanych utworów artystki oraz wybranych standardów, grane z udziałem takich muzyków jak Jan Smoczyński, Michał Barański i Michał Miśkiewicz. Tego samego dnia zaśpiewa Urszula Dudziak. Kolejne gwiazdy festiwalu to Marcin Masecki, Kapela ze Wsi Warszawa, Mariusz Szypura i Leszek Możdżer. A na finał festiwalu młode pokolenie sceny improwizowanej. W King's Place wystąpi kwartet Kosmonauci. Łączą jazzową improwizację z wpływami hip-hopu, drum and bassu i współczesnej muzyki miejskiej, także i ten finał zapowiada się bardzo ciekawie. Pamięci Michała Urbaniaka będzie poświęcona tegoroczna Era Szefera, jeden szczególny wieczór w roku inspirowany twórczością wybitnego, wszechstronnego twórcy, jakim był Bogusław Szefer. Jego sztuki znamy ze sceny teatralnej, muzykę z wielkich sal koncertowych, ale pozostawił po sobie również twórczość wizualną. Był muzykologiem, pedagogiem, grafikiem. Jego niezwykle inspirującą spuściznę możecie poznać na stronach internetowych Fundacji Aureaporta, a do tego, w jaki sposób nawiązują do niej współcześni artyści, doświadczymy już podczas tego weekendu. W Warszawie w tym roku w gronie twórców i twórczyń widowiska jest Zuza Baum.
3: Tutaj mamy też ten element takiej improwizacji całkowitej, jak dla mnie. Improwizacji, która wręcz wkracza w taki świat performance'u. Improwizacji, która zaskoczy nie tylko odbiorcę, ale także nadawcę, czyli nas samych, aktorotwórców będących na scenie.
2: Zapowiada się ciekawie, tym bardziej, że w tym roku na scenie spotkają się muzycy z Polski i z Indii.
3: Z południowych Indii i będzie to Varishare oraz Giridhar Udupa. Fantastyczni muzycy, fantastyczni ludzie, przepiękni.
2: 18. Era Szefera, 7 września o 19:00 w studiu koncertowym Polskiego Radia w Warszawie.
0: Dziękujemy Magdzie Bauer. A propos tej potańcówki tam w Kinotece.
2: Przed Kinoteką.
0: Przed Kinoteką, pod chmurką. Bardzo podobało mi się zdanie, liczba słuchawek jest ograniczona. Jak u nas w studiu, nie?
2: No, myślę, że będzie bardzo wielu chętnych, dlatego że to jest taki ostatni wieczór, właściwie kończący to lato przed Kinoteką.
0: Jezu, przestań, nie mów, bluźnisz, Magda, bluźnisz.
2: Jakiś porządek tutaj trzeba wprowadzić.
0: Jezu, no dobra. Magda wraca o 11:00, dziękuję.
2: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Pogoda.
0: Dzisiaj większość kraju świeci mi się na żółto, to są ostrzeżenia, jak nie przed silnym wiatrem, to przed intensywnymi opadami deszczu. Jedynie na południu padać dzisiaj nie będzie i tutaj najwięcej też słońca, szczególnie u naszych słuchaczy w Krakowie i na Podhalu. Termometry do 26 w Małopolsce, 25 na Śląsku, 21 to Mazowsze, najchłodniej dzisiaj nad samym morzem, tutaj do 18 stopni.

0: Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry. 6 minut po 10. Jakub Lachowicz to ja. Pora dzisiaj taka nietypowa, ale przyszedłem tutaj, żeby zagrać wam muzykę, w tym też tę nową, czyli Z Music Friday to po 12, ale wcześniej będziemy nastawiać się na chillout niezmiennie. Zapraszam do 13.

Dry Spell w Chili Z. Dry Spell to znaczy posłucha, zastój, oby nie. 20 minut po 10, Chili Z w piątkowy poranek. Już w listopadzie fani George'a Michaela będą mogli zobaczyć na wielkim ekranie artystę w jednym z najważniejszych momentów jego kariery, bo do polskich kin właśnie wtedy trafi film George Michael – The Faith Tour. Odrestaurowany zapis koncertów z 1988 roku, kiedy to George Michael, który wtedy miał 24 lata, świeżo po takim wielkim, wielkim sukcesie albumu Faith, był na pozycji po prostu topowej. Największa solowa gwiazda światowego popu tamtych czasów i to jest bardzo ciekawa historia, bo podstawą tej produkcji są odnalezione po latach materiały z dwóch koncertów. W Paryżu występy zostały zarejestrowane 14 kamerami na taśmie 35 mm podczas europejskiej części Faith Tour i te archiwalne nagrania teraz poddano restauracji, remasteringowi i ponownemu opracowaniu na potrzeby współczesnych kin. I będzie specjalny pokaz. Kinowy seans zostanie poprzedzony krótkim filmem Mary McCartney, czyli córką Paula McCartneya, która wykorzystała w nim niepublikowane wcześniej materiały, aby przybliżyć moment, w którym George Michael przygotowywał się do jednego z najważniejszych przełomów swojej kariery. Do tego fragmenty niepublikowanego wcześniej wywiadu z George'em Michaelem i materiały z zakulis realizacji teledysku do Faith. 6 listopada ten obraz zobaczymy w kinach i do tego jeszcze będzie album koncertowy, 18 nagrań z trasy. Wspaniałe to będzie. Zagrajmy więc mistrza teraz. W ogóle proszę teraz sobie dać głośniej. Kto w samochodzie, proszę otworzyć okno, jeżeli nie pada, zimny łokieć. Lato mamy i gramy Fast Love w piątek, na początek weekendu w Chili Z.

0: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w Radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie
0: Magic Jordan, Strangers. Everybody's got a little piece of their heart missing for Friendly Fires. Let's go. Lose All Your Friends. Hugo Tares, Lot.
1: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Mamo! Gotujemy się na bitki?
7: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
8: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.

0: bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus, ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie na nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter, środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
11: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
12: Po reklamie.

Alex Samson, czyli Z. Bożyszcze nastolatek widziałem na TikToku. 22 minuty i będzie 11, tak wam gramy w piątkowy poranek. Dzisiaj zgromadzenie ogólne ONZ podejmie decyzję, która może odmienić sposób, w jaki patrzymy na naszą planetę. Chodzi o mapę świata, tą znaną z podręczników i ekranów komputerów. I być może ta mapa, znana nam doskonale, odejdzie do lamusa, bo tego wspierane przez Unię Afrykańską domaga się, by świat oficjalnie pożegnał się z mapą Mercatora na rzecz takiej, która oddaje rzeczywiste proporcje kontynentów, zwłaszcza Afryki. No, to sytuacja wygląda tak, że od niemal 5 wieków świat korzysta z mapy opartej na projekcji Mercatora i ta mapa miała ułatwić żeglugę po morzach i oceanach. Dzisiaj

Także takie przedstawienie świata, twierdzą, że takie przedstawienie świata utrwala stereotypy i wpływa na sposób postrzegania globalnych zależności. Jak czytam w petycji, można by zmieścić Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Japonię, Meksyk i sporą część Europy w Afryce i wciąż zostałoby trochę miejsca. I teraz krytycy mapy Mercatora od lat podkreślają, że jej popularność to nie jest tylko kwestia przyzwyczajenia, ale efekt tak zwanego kartograficznego kolonializmu, bo zniekształcenie rozmiarów kontynentów, zwłaszcza tych położonych bliżej równika, sprawia, że globalnie południe wydaje się mniej istotne. Więc dzisiaj głosowanie, 54 państwa członkowskie będą głosowały, będzie rezolucja. A później to się okaże. Oczywiście te rezolucje ONZ nie są prawnie wiążące, to ich znaczenie jest ogromne. Jeżeli propozycja przejdzie, może to oznaczać aktualizację podręczników szkolnych, a nawet map w popularnych aplikacjach. To bardzo ciekawe by było przeżyć coś takiego, myślę. 20 minut i będzie 11, piątkowe, czyli Z. To, co słychać już w tle, to Desri, taka trochę dziewczyna z gwiazd. Jej You Gotta Be proponuję wam teraz... I razem nastawiamy się na chillout.

lekka nowość od Sagi Faye, Who Are You? Tak się nazywa ten numer. 11 minut dzieli nas do 11. Ig Nobla, mój ulubiony temat. Czekam co roku. Otrzymanie Ig Nobla, czasami nazywanym też antynoblem, nie jest wcale ujmą, żeby nie było. Najczęściej nagrodzone są wartościowe badania, a celem uroczystości jest popularyzacja nauki. I zwykle ta ceremonia przyznania Ig Nobli odbywała się w Teatrze Sandersa na Harvardzie. Tym razem po raz pierwszy w historii nagrody były przyznawane w Europie, w szwajcarskim Zurychu. No i teraz pytanie, za co można takiego Ig Nobla dostać? Można na przykład, jak nieżyjący już internista i historyk medycyny, pan dr William B. Bean, być naprawdę niezwykle wytrwałym w tym, bo na przykład ten pan doktor przez 35 lat prowadził obserwacje wzrostu własnych paznokci i chciał wypełnić ważną lukę w wiedzy medycznej. I o swoich comiesięcznych pomiarach przez te 35 lat zapomniał jedynie dwa razy. Można też badać, jaką pizzę wybierają jaszczurki, bo w tym eksperymencie wszystkie gody akurat wybrały pizzę 4 sery, albo tak jak japońsko-amerykański zespół naukowców odkryć, że wiele ssaków potrafi oddychać odbytem. Tegoroczne wyróżnienia Ig Nobla przyznano w 10 kategoriach. Nie będę teraz mówić o wszystkich, natomiast na przykład pocałunek doczekał się naukowej definicji i badacze zabrali się za to, czym właściwie jest całowanie, i dostali nagrodę za to. Według ich definicji pocałunek to nieagonistyczna interakcja obejmująca ukierunkowany wewnątrzgatunkowy kontakt usta-usta z pewnym ruchem warg lub aparatu gębowego i bez przekazywania pokarmu. Bardzo odkrywcze. Natomiast mamy też na liście Polaków, bo dwóch polskich naukowców, profesor Agnieszka Sorokowska oraz dr Tomasz Frąckowiak, psycholodzy z Uniwersytetu Wrocławskiego, zbadali, jak pachną nam własne dzieci. I najpierw oceniali relacje z obecnym partnerem oraz przyjemność czerpaną z jego naturalnego zapachu ciała. W drugiej części podawali wiek i płeć dzieci. I okazało się, że ocena przyjemności zapachu ciała dziecka istotnie maleje wraz z jego wiekiem. W przypadku niemowląt 94% rodziców oceniło ich zapach jako przyjemny lub bardzo przyjemny, a później tylko gorzej. No to takie to informacje są. Za 9 minut Magda Bauer w Pogoni za kulturą. Same ważne informacje dzisiaj w Chili Z. W dobrych wibracjach oczywiście. Sienna Spyro teraz.

0: Pijama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
3: To pewne.

0: gramów oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 9,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie ceny.
1: Po reklamie.

0: Czyli Z. Nastaw się na lot.
1: Tu, czyli Z w piątek, 11 na zegarach, w studiu pojawiła się Magda Bauer.
0: W pogoni za kulturą.
2: Znamy tegorocznych finalistów literackiej nagrody Nike. Przed nami jej 30. jubileuszowa edycja. I już wiadomo, że szanse na statuetkę zaprojektowaną przez Gustawa Zemłę oraz oczywiście nagrodę finansową w wysokości 100 tysięcy złotych mają Anna Bikont za Nie koniec, nie początek, powojenne wybory polskich Żydów, Dorota Grabek za zbiór opowiadań Zmartwychwstanki, Justyna Kulikowska za tą wierszy w Nyki dla światła, Krzysztof Łapiński za esej Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, Weronika Murek za Urodziny, Zyta Rudzka za Tylko durnie żyją do końca i Szczepan Twardok za Nul. Przewodniczącym jury tegorocznej edycji jest Witold Bereś. Zespół tworzą też Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mencel, Natasza Parzymiec, Radosław Romaniuk i Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Zwycięski tytuł poznamy 4 października. Jury wybierze laureata lub laureatkę, ale jak zawsze z finałowej siódemki Nike najważniejsze książkę wybiorą też czytelnicy i czytelniczki wyborczej. W plebiscycie głosować można do 27 września. Art Inkubator Gojki 3 w Sopocie to jest miejsce, które regularnie odwiedzamy w pogoni za kulturą. Wypełnia je muzyka, sztuka, fotografia i literatura. To są przede wszystkim nowoczesne projekty artystyczne, często zachęcające do tego, żeby zabrać głos. Przed nami urodziny tego miejsca, 7. Jutrzejsze popołudnie otworzy premiera filmu Park, który domyka taki filmowy tryptyk poświęcony otoczeniu Gojki. Po seansie spotkanie z twórcami filmu, performatywny spacer z opowieściami o historycznych ogrodach Sopotu, a na zakończenie otwarta dla publiczności rozmowa z artystą i kuratorką wystawy Summer House, prezentowanej pod szyldem festiwalu w ramach Sopotu. Ta wystawa to jest fotograficzny zapis pomysłu Nelsona Burek-Cartera, który wyruszył z aparatem do Kalifornii, żeby odnaleźć prawdziwą scenerię życia bohaterki amerykańskiego serialu Buffy. Te wydarzenia na Gojki jutro przez cały dzień. A na koniec coś dla tych, którzy lubią sami podziałać manualnie i potworzyć. Cyjanotypia, grafika na porcelanie, filcowanie na sucho, malarstwo. Jeśli te techniki w jakiś sposób Was interesują, to we wrześniu możecie szlifować swój warsztat wraz z warszawską ASP. Akademia zaprasza na cykl bezpłatnych wydarzeń dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W programie są warsztaty artystyczne, spotkania oraz zajęcia fotograficzne. Szczegóły na stronie asp.waw.pl.
0: W pogoni za kulturą. Dobre wibracje. Czyli Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca w południe piątkowe.
2: Tak, dziękuję Ci.
1: Czekamy.
2: Pięknie.
1: Magda, mam do Ciebie pytanie. Czy Ty wiesz, co to jest homewrecker? Bo teraz będzie taka piosenka.
2: Nie do końca. Możesz mi pomóc?
1: No, pomogę. Tylko najpierw poczekaj. Najpierw tutaj lektor powie.
0: Dobre wibracje, czyli Z.
1: No to nie jest takie pozytywne, bo to jest osoba, która rozbija związek. Wchodzi i rozbija.
2: Nieładnie.
1: Fajnie, gramy w piątek, nie? Gramy Somber na początek. Jakub Lachowicz, kłaniam się i zapraszam do 13.

Red, White, Blue in the Sky to Lana Del Rey i jej National Anthem, jej wersja hymnu. 13 minut po 11. To teraz zaproszenie do kina, bo wyobraźcie sobie, że idziecie na świetny film. Podróżujecie w nim przez Irlandię. Bill Nye i Maisie Williams na ekranie, a poza salą kinową do tego realna pomoc dla dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. W niedzielę cały dochód ze sprzedaży biletów na film 500 mil zostanie przekazany na działania Fundacji Słonie na Balkonie. I może najpierw w skrócie, o czym jest ten film, żeby was zachęcić. Bohaterami filmu są bracia Finn i Charlie, nastolatek i jego młodszy brat, którzy uciekają z domu, bo ich rodzice się rozstają, a oni nie chcą zostać rozdzieleni. Ich celem jest zachodnie wybrzeże Irlandii, tam mieszka ich dziadek. I po drodze oczywiście mają sporo przygód. W rolach głównych występują Roman Griffin Davis, znany z Jojo Rabbit, czy Dexter Saul Ansel, to akurat z Rycerza Siedmiu Królestw możecie kojarzyć. Dziadka gra właśnie Bill Nye, znany m.in. z To właśnie miłość przecież. W obsadzie Maisie Williams, rozpoznawalna z Gry o Tron. I sama historia braci, którzy podróżują przez Irlandię i muszą polegać na sobie i na życzliwości obcych ludzi, koresponduje pięknie z ideą akcji Twój bilet to 500 mil nadziei. W niedzielę każdy zakupiony bilet zamieni się w realne wsparcie i to bez żadnych formularzy, bez konieczności robienia czegokolwiek poza pójściem do kina. A potrzeba jest ogromna, bo organizatorzy akcji podają, że w Polsce rocznie nawet 630 tysięcy dzieci wymaga wsparcia psychologicznego. Na wizytę u psychologa dziecięcego czeka się średnio 265 dni. Na ponad 12 tysięcy młodych pacjentów przypada zaledwie jeden psychiatra dziecięcy i niestety za tymi liczbami stoją konkretne sytuacje. I Fundacja Słonie na Balkonie odpowiada na ten problem, bo prowadzi bezpłatną psychoterapię dla dzieci i młodzieży i telefon wsparcia dla opiekunów i rodziców i środki, które zostaną zebrane w kinach, trafią bezpośrednio na kolejne godziny terapii dla tych, którzy na nią czekają. 500 mil, więc można połączyć przyjemne z pożytecznym, seans z realnym wsparciem, bez niczego. Wystarczy tylko standardowy bilet. I do tego obejrzeć dobry film. Polecam serdecznie. 6 września film 500 mil. 500 mil nadziei. Jean Tonic, Kalifornia. Teraz u nas 16 minut po 11. Tak wam gramy w piątkowe przedpołudnie w Chili Z.

0: Tak wam gra, czyli Z w piątek. Kaśka Sochacka, Dawid Podsiadło i Samoloty. Cytuję. Wiesz, że ludzkie ucho nie odbiera ogromnej ilości dźwięków, a ludzkie oko nie rejestruje wielu barw? Szczęście to wyrzut hormonów, po którym można doświadczyć czegoś w rodzaju zapaści. Istotna jest też perspektywa czasu, bo są dni, kiedy dochodzę do wniosku, że kiedy indziej byłam bardzo szczęśliwa. To jest maleńki fragment opowiadania, które często przytaczam, opowiadania pięknego. Opowiadania zatytułowanego Przez lata będę zmieniać wersję. Jul Łyskawa i Kaśka Kubicka stworzyli to do zbioru Tylko Haj i to wyszło pięknie. I to jest taki dalszy ciąg, myślę, Samolotów, rozwinięcie piosenki Samoloty. Tam oni zastanawiają się, co przesądza o sukcesie relacji. I to jest taki dialog pary, która leci na wakacje. Ale piękny. Polecam wam w wolnej chwili szczególnie. The Weeknd, Justice, Surfaces, Salem i Leze, między innymi to w najbliższych minutach u nas, a później ostatnie w tym tygodniu spojrzenie na naszą płytę tygodnia, którą jest płyta Georgie Smith. I to taneczna, więc w piątek jak znalazł.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
8: Kawka się ceni.
9: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga.
10: Polecam. Cezary Pazura.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenje z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet. Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
1: Po reklamie.

0: Surfaces w charakterystycznym bardzo dla siebie brzmieniu. 24 minuty i będzie piątkowe południe, to teraz czas na...
1: Płyta tygodnia w Chili Z.
0: Płyta tygodnia, dokładnie. Odmienimy. Georgia Smith. Lubię ją od pierwszego albumu Lost and Found. To był jej debiut w 2018 roku i to był miks neo-soulu, trochę R&B. Później trochę Georgia Smith zaczęła szukać swojego nowego miejsca, aż wreszcie mamy trzeci album i płytę, która nazywa się What Are The Odds. I teraz Georgia Smith porzuciła maski i już nie śpiewa ballad, tylko muzykę taneczną. Parkiety są jej. I to jest spora zmiana, bo na debiucie było zupełnie inaczej. I powiem wam, że po pierwszym przesłuchaniu tego nowego albumu nie do końca mi się to podobało. Ja jednak jestem team Georgia Smith, taka pościelowa, taka soulowa, sensualna. A teraz mamy coś mocniejszego, klubowego. Nawet bym powiedział, że to jest tak zwany UK Garage, który kocha nasza prima doma. What Are The Odds? To jest ta płyta, której słuchaliśmy przez cały tydzień. I dzisiaj wybrałem wam jeden z najbardziej rozrywkowych momentów tego krążka i to jest rytm, bans, refren, który wpada w ucho, wyluzowana Georgia Smith, której no, jeszcze nie znacie w tej odsłonie. What Are The Odds, czyli płyta, która myślę idealnie sprawdzi się na imprezie, bo kolejne utwory przechodzą płynnie, jeden w drugi, trzymają podobne tempo, są bardzo spójne stylistycznie. Trzeci album, bardzo spójny, Georgia Smith, to jest nasz album, nasza płyta tygodnia i gramy po raz ostatni z tego właśnie w płycie tygodnia w Chili Z.
1: Chili Z, nastaw się na chill out.
0: Numer nosi tytuł Dancing. No to wiadomo, co macie robić. Tańczmy.

instrumentalista, geniusz, nazywa się Mark Ronson. Somebody to Love Me zagrałem wam w Chili Z na 11 minut przed 12. O 12 w Pogoni za Kulturą, po 12 zaczynamy naszą cotygodniową prezentację nowej muzyki. Bardzo tak to układ powiedziałem. Nazywamy to Chili Z Music Friday. Zupełnie nowe utwory zabrzmią na tej antenie. To zanim nowa muzyka. Sanach też dzisiaj wydała nową piosenkę, jakby co, ale Sanach dzisiaj po raz kolejny wystąpi na Narodowym w Warszawie. Ponownie będą utrudnienia. Około godziny 16.30 zostaną otwarte bramy, o 17.30 kolejne. I teraz tak, na Narodowy najłatwiej dostać się metrem, panie i panowie, M2, stacja Stadion Narodowy. Albo ewentualnie z centrum to autobusy i tramwaje, które jeżdżą już przez most Poniatowskiego, ponieważ most jest otwarty. I uwaga, będą utrudnienia i fani ponownie zaśpiewają na Narodowym największe przeboje Sanach. Swoją drogą zauważcie, jeszcze do niedawna zastanawialiśmy się, czy to Sana, czy Sanach, Zuzia, Suzanach, to Sanach jest. Więc zagrajmy Sanach teraz. Dobrej zabawy życzę. Weźcie peleryny przeciwdeszczowe, dach będzie otwarty, a wieczorem ma padać w Warszawie. Stał na

0: Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
6: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner. Od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
11: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
12: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Mamy już piątkowe południe w studiu Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Musical inspirowany kulturą Słowian, pierwszy tegoroczny dyplom Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, już jutro ma premierę. Poganie w reżyserii Weroniki Weruszy-Kowalskiej to spektakl muzyczny wyrastający z badań nad słowiańszczyzną. Na scenie śpiew, który uwalnia emocje. W obsadzie m.in. Weronika Stankiewicz, z którą rozmawiał Rafał Turowski z Chili Z.
4: A propos tematyki, bazowaliśmy na mitologii słowiańskiej i cały ten proces tych uwalniania emocji nazwaliśmy takim rytuałem, przez który nas przeprowadza szeptucha i mistrz ceremonii, czyli Besprym. A ja i Filip Owczarek i Ola Płatek gramy właśnie takie postaci, które potrzebują tej pieśni, potrzebują muzyki, żeby odzyskać dostęp do swoich emocji, bo to są współczesne postaci.
3: Uroczysta premiera jutro o 19:00, ale spektakl będzie grany także dziś w Krakowie na scenie AST, a potem w przyszłym tygodniu od wtorku do piątku codziennie. Jego prace inspirują współczesnych twórców science fiction, m.in. Denisa Villeneuve'a, reżysera filmowych adaptacji Dune'y, a dla zduńskiej Woli przygotowuje realizację, jakiej w Polsce jeszcze nie było. Tak jest zapowiadana Odyseja kosmicznych katedr, wyjątkowy tryptyk autorstwa Wojciecha Siódmaka, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli światowego realizmu fantastycznego. Specjalnie namalowane dla miasta dzieło przeniesiono na 130 ceramicznych elementów, które połączą w wielkoformatową kompozycję. Jak współgrają ze sobą sztuka, architektura i niezwykła kosmiczna wyobraźnia artysty, przekonamy się 19 września. Praca zostanie odsłonięta na fasadzie ratusza w Zduńskiej Woli. Macie w Warszawie swoją ulubioną księgarnię? Jeśli tak, zgłoście ją do plebiscytu, który co roku organizowany jest przez miasto. Czas jest do 15 września. Zwycięzcy otrzymają tytuł ulubionej księgarni Warszawy 2026 i nagrody pieniężne. Ale w tym konkursie są też nagrody dla głosujących. Książki, na przykład 7. edycja plebiscytu, to też spacery, warsztaty dla dzieci i dorosłych, spotkania autorskie, wspólne czytania, akcje performatywne i projekty muzyczne. Szczegóły już teraz znajdziecie na oficjalnej stronie miasta, a my oczywiście zachęcamy do zgłaszania swoich ulubionych literackich przystani.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda będzie o 13:00.
3: Dzięki.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Dobre wibracje, czyli Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No pewnie, że zapraszam. Jeszcze przez godzinę jesteśmy razem. Jakub Lachowicz to ja, to oficjalnie dzień dobry po południu. 4 minuty po 12:00 na moim, a to oznacza tyle, że za moment będzie nowa muzyka w Chili Z. Chili Z Music Friday to za parę chwil.
2: Dobre wibracje, Chili Z.
1: Ale wcześniej to, co już znamy, to co kochamy, co podbiło nasze serca, co było wykorzystane w wielkich kłamstewkach. Michael Kiwanuka, jego Cold Little Heart, później Russell, a później przejdziemy do tej nowej muzyki, o której wam wspomniałem. Zapraszam do 13:00 do Chili Z.

0: Trenders. To piosenka, którą odkryliśmy w zeszłym tygodniu i zagraliśmy w Chili Zet Music Friday. To było w zeszłym tygodniu. To już jest stare. Czas na nowe.
1: Chili Zet Music Friday.
0: Nowa muzyka jak co piątek i oczywiście prezentujemy ją wam w Chili Zet. To teraz będzie dość skomplikowanie, bo pierwszą nowością jest piosenka So Good. To wszystko łatwe. Natomiast śpiewać będzie pani Shay Lia, francusko-dżibutyjska wokalistka, która obecnie mieszka w Montrealu. Dorastała w Dżibuti, do Kanady później się przeprowadziła na studia, a najbardziej kojarzy się ona z Kate Ranadą, bo ich współpraca zaczęła się od m.in. Liv Mielon na jego albumie 99,9%. Ciekawostka jest taka, że pani Shay Lia pojawiła się kiedyś jako tancerka w słynnym Boiler Room podczas setu Kate Ranady, to było w 2013 roku i przez jakiś czas internet nie wiedział, jak się ona nazywa, ale wszyscy ją kojarzyli jako Boiler Room Girl, bo ona tam tańczyła i to tak bardzo dobrze tańczyła. Nagrywa też muzykę, robi to świetnie i dzisiaj państwo wydali So Good. So Good to jest najnowszy numer. Jak powiedziałem, Shay Lia i Kate Ranada współpracują ze sobą od początków kariery Kate Ranady i teraz czas na to, żeby Kate Ranada dopisał się do Shay Lia. Oczywiście chodzi o groove, chodzi o taniec i chodzi o przyciąganie pomiędzy dwojgiem ludzi. Więc zagrajmy premierowo. Shay Lia i Kate Ranada. So Good w Chili Zet.
1: Chili Zet. Nastaw się na chill out. Oto pierwsza piątkowa nowość.

0: została. Pachniesz jak uzależnienie. Tęsknimy za warszawskim DNA. Daria Zawiałow, bracia Kacperczyk, Tom Jam w Chili Z. 22 minuty po 12, piątek z nową muzyką, oczywiście, Chili Z Music Friday trwa. Ale teraz zaznaczę, że to będzie coś, czego nie polecam. Ale powiem wam to w ramach ciekawostki, bo otworzyłem rano swoją skrzynkę mailową, zobaczyłem Beyoncé powróciła, zremasterowana, rozszerzona wersja albumu B-Day. No, album przełomowy, drugi album, ona wtedy wchodziła w dorosłość, tam były ogromne przeboje, między innymi Irreplaceable. Mamy jubileusz. Beyoncé po raz kolejny wróciła do tych nagrań, zremasterowała je. Teledyski też zostały zremasterowane i w wydaniu też pojawiły się niepublikowane wcześniej remiksy. Zestaw utworów w języku hiszpańskim będący wyrazem miłości i podziwu Beyoncé dla tej kultury oraz niezwykłych artystów, którzy współtworzyli ten gatunek. Fajnie? No to teraz posłuchajcie. Posłuchajcie tego. Tak, to jest Beyoncé i hiszpańska wersja Irreplaceable. Ale to brzmi jak na jakimś weselu. Nie, no to jestem bardzo złośliwy, ja wiem. Natomiast bierze tutaj udział Selena, szczególnie ważny element wydawnictwa dla Beyoncé, królowa muzyki, Tejano. Oczywiście od jej śmierci spadkobiercy Seliny rzadko wyrażają zgodę na wykorzystanie jej muzyki. Tutaj się to udało i powstał ten duet, dwie kobiety z Teksasu śpiewające takie kaczuszki trochę. No, to tak mówię, że jeżeli zobaczycie Beyoncé, to nie spodziewajcie się tam niczego innego. Za moment powrócimy do muzyki, którą polecamy, czyli Z Music Friday, jak najbardziej kolejna nowość przed nami. To za chwilę wcześniej, między innymi Emi Blue w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo, po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
2: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
7: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji, a dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. instrukcją używania lub etykietą.
11: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
12: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
13: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
14: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już od wtorku UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Wtorek Real kontra Inter. Środa Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
16: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
17: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
18: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
17: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
19: Skoda.
20: Czyta lektor AI.
21: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, 100 krotka.
22: Filet z piersi kurczaka.

0: sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram.
1: Stokrotka.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Mamo! Gotujemy się na bitki?
4: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
5: Do soboty schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A masło Kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Po reklamie. Nastaw się na chwilę.

0: tutaj Grey w Chili Z. To za nami.
1: Chili Z Music Friday.
0: A przed nami kolejna nowość. Bardzo zdolnego chłopaka. Chłopaka, pamiętam, kiedyś był u nas w studiu. Pojawił się Sam Tompkins. Sam Tompkins, który ma kawał głosu i który zresztą was pozdrawia.
2: Hi, Sam Tompkins and you're listening to Chili Z.
0: Dziękujemy. I właśnie wydał swój zupełnie nowy numer. I to jest zupełnie inna historia niż wcześniej grane So Good, Kate Ranady. I to jest bardzo mocna historia, bo Cut in the Middle opowiada o żałobie, bo Sam Tompkins mierzył się ze śmiercią swojego ojca i postanowił opisać ten moment właśnie poprzez muzykę. Jego partnerka, przyjaciele czy inni ludzie nadal pracują, idą do przodu, a osoba, która jest pogrążona w żałobie, może mieć wrażenie, że emocjonalnie utknęła gdzieś w miejscu, a świat wokół po prostu toczy się dalej. Stąd tytuł, Uwięziony pośrodku. Sam Tompkins wyjaśnia, że ta piosenka opowiada o uświadamianiu sobie, że mamy prawo w takiej sytuacji zwolnić, nawet jeżeli inni ludzie w naszym życiu tego nie robią. Świat kręci się dalej, ale my mamy prawo przeżywać żałobę we własnym tempie. Ciekawa jest też sama produkcja, bo Sam Tompkins opowiedział, że znaczna część tego albumu została nagrana przy użyciu żywych instrumentów i bardziej organicznych metod nagrywania. W przypadku Cut in the Middle duża część produkcji była nagrywana jednocześnie, zamiast budowania wszystkiego warstwa po warstwie w komputerze. I to słychać, bo utwór ma rzeczywiście takie żywe brzmienie.

0: Niech się stanie ramen. Natalia Przybysz w Chili Z. Natalia, która miała ostatnią urodziny. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Ramen to tak, gdyby ktoś się zastanawiał, co tutaj dzisiaj na obiad. Ramen zawsze jest dobrym pomysłem, zawsze. 14 minut do 13. To zanim 13, zanim dobrze zmontowane, to jeszcze muzyka i to piątkowa, taneczna taka będzie.
1: Chili Z Music Friday.
0: To za sprawą Two Another. Oni dorastali na Daft Punku, na Chemical Brothers, na Groove Armadzie, na francuskim house'ie, więc powrócili do swoich muzycznych korzeni, bo przez chwilę grali tak bardziej chilloutowo. To był taki trochę deep house, może trochę alternatywny R&B, a teraz panowie postanowili, że powracają do mocniejszej muzyki klubowej, takiej elektronicznej, i sami powiedzieli, że to jest powrót do korzeni. Two Another to jest duet, pan Angus i Elliot. Ich historia zaczęła się w Sydney, tam się poznali jeszcze w szkole, w programie muzycznym prowadzonym przez m.in. australijski duet producencki Backriders, i po szkole tworzyli przez kilka lat na odległość. Nie rozstawali się. Spotkali się ponownie w Londynie i oficjalnie powstało Two Another. Więc chłopaki mają dość taką międzynarodową historię. Angus urodził się w Wielkiej Brytanii, Elliot w USA, wychowywali się w Australii, dziś działają w Europie. Two Another, ich najnowszy numer nosi tytuł pięknie, Elation. Elation to znaczy euforia, ogromne uniesienie, stan intensywnej radości. I właśnie tak proszę go potraktować. Proszę Państwa, teraz będzie stan intensywnej radości muzycznej. Elation, Two Another w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out. Oto trzeci.

0: czyli Zet.
1: Music Friday. To była trzecia piątkowa nowość.
2: Oczywiście więcej takich brzmień dzisiaj po 19:00. Prima Donna Club. To na tej antenie właśnie dziś wieczorem. Mocno polecam. Jeszcze, bo oczywiście nowości jest więcej i pojawiło się pytanie od słuchaczki, dlaczego nie powiedziałem nic o Miley. Nawet nie Miley Cyrus teraz, tylko to jest sama Miley. Miley, która powróciła i wydała swój zupełnie nowy singiel. Też ogłosiła, że 18 września będzie cały album i zagra też specjalne koncerty w kultowej przestrzeni Hollywood Bowl w Los Angeles. Powiem tak, nie zagrałem, bo to nie do końca pasuje na tę antenę. To jest mocny, klubowy, popowy numer. Posłuchajcie fragmentu. Let's go. To jest nowa Miley Cyrus właśnie. Jeżeli ktoś chce sobie wyrobić opinię, to polecam z teledyskiem, on jest dostępny w sieci. Za 9 minut będzie 13. Po 13 dobrze zmontowany. Ania Serdiukow, Alicja Myśliwiec. Polecam zostać wcześniej. Magda Bauer.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Festiwal na Biału trwa w Biedronce. Od piątku do soboty wybrane jogurty, deserki, serki, kefiry, śmietany i wiele innych produktów nabiałowych kupisz w wyjątkowych cenach z kartą Moja Biedronka. Na przykład śmietana 18% Mleczna Dolina za jedyne 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów również za 99 groszy za sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Sprawdź więcej okazji za 99 groszy na Festiwalu na Biału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
10: 3,17,41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Nowe AGD tylko teraz. W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Tu, czyli Z, minuta po 13 w studiu pojawiła się Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Kto pamięta Yatamana i inne postaci z japońskich anime, być może będzie chciał znów przenieść się do świata, który w latach 90. proponowała młodym widzom Polonia 1. To jest możliwe właśnie teraz w Krakowie.
3: Na wystawie mamy 25 prac. Artur Wabik, jeden z twórców Muzeum Komiksu, pochodzących z wytwórni filmów animowanych, japońskich wytwórni, które w latach 70. i 80. produkowały kultowe seriale na podstawie mang dla młodzieży.
2: No trudno się nie uśmiechnąć. No i pewnie podczas dzisiejszego wernisażu i uśmiechów i wspomnień będzie sporo. Zapraszamy o 19:00. Wystawa zatytułowana Anime z Polonii 1 będzie dostępna bezpłatnie dla zwiedzających od dziś do 16 października w godzinach pracy Muzeum Komiksu, czyli w poniedziałki, w środę i w piątki od 12:00 do 18:00. Zostajemy w świecie obrazkowych opowieści. Czy wiecie, że Rita Gombrowicz zawsze marzyła o komiksowej wersji życia jej męża Witolda? Jej marzenie się ziściło. Przed nami premiera powieści graficznej poświęconej autorowi Ferdydurkę. Stworzyli ją Andrzej Wolski i Jacek Woźniak, ale jak czytamy w zapowiedzi wydawnictwa Znak, ta książka nie jest biografią wielkiego pisarza. To opowieść wyśniona o człowieku, który wielkim pisarzem był. Nie powstałaby, gdyby nie miłość do Gombrowicza oraz przyjaźń całej trójki, Rity, Andrzeja i Jacka. Sama Rita Gombrowicz pisze we wstępie, jak oni zrobili tę książkę, nie wiem. Gro czasu spędzali z rękami w kieszeniach, wałęsając się tam i sam i pogwizdując beztrosko, a potem nagle ku mojemu zdumieniu rzucili mi na stół gotowe dzieło. Francuscy czytelnicy, szczególnie młodzi, wydzierają je sobie gwałtownie, co cieszy. Podejrzewam, że i polscy czytelnicy czekają na premierę, a ta zapowiedziana jest na 14 października. I jeszcze jeden tytuł, który wraca na wielkie ekrany po latach. Przełomowy film, który dosłownie zmienił oblicze Hollywood. Pisało o nim Vanity Fair. Przełomowa dla odtwórcy głównej roli okazała się też kreacja Dustina Hoffmana, a muzykę duetu Simon and Garfunkel znamy wszyscy. Zresztą raz na jakiś czas te piosenki wracają do nas w nowych interpretacjach. Mowa oczywiście o absolwencie Mike'a Nicholsa. Dzisiaj po prawie 60 latach, bo premiera była w 1967 roku, ten film debiutuje w odrestaurowanej wersji 4K. Od dziś możecie go obejrzeć w kinach studyjnych w całej Polsce.
0: Magda, ta twoja piosenka to trochę jak ta moja Beyoncé dzisiaj, nie?
2: No właśnie jakoś... Widzę zbieżność, która tutaj słyszę.
4: Super piątek. Dziękuję, Magda Bauer. Magda, o 14:00 przygotuj kolejny banger, proszę.
2: Postaram się.
4: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w TZ.
0: To by było na tyle, jeżeli chodzi o mnie. Za chwilę dobrze zmontowany. Ania Serdiukow, Alicja Myśliwiec. Polecam zostać, o filmach dużo będzie.

0: Jak to jest być skrybą? Dobrze?
1: A wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Gdybym miał powiedzieć, co cenię w życiu najbardziej, powiedziałbym, że ludzi. Ludzi, którzy podali mi pomocną dłoń, kiedy sobie nie radziłem, kiedy byłem sam. I co ciekawe, to właśnie przypadkowe spotkania wpływają na nasze życie.
2: Nie, nie, tu nie ma pomyłki. Dobrze słyszeliście. To był fragment kultowego filmu Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Polska wersja językowa z tłumaczeniem Bartosza Wierzbięty i z głosami m.in. Cezarego Pazury i Wiktora Zborowskiego stała się absolutnym fenomenem. Teksty z filmu na stałe weszły do języka potocznego i internetowych memów. Puściliśmy wam fragmencik monologu Skryby, ale chyba wszyscy pamiętają inne złote sentencje. Przepraszam, że się narzucam, ale jakoś nie widzę siebie w roli przekąski. Czy zdanie, które stało się metaforą kapitalistycznej egzystencji wielu z nas, to nie są niewolnicy, to wysokiej klasy fachowcy zatrudnieni na umowę o dzieło. Są filmy, które można oglądać po wielokroć i choć są dostępne na różnych platformach, to chciałoby się je oglądać w kółko w kinie, pokazywać dzieciom, wnukom, prawnukom. No bez przesady. I takim kultowym filmem, wartym pokazania na dużym ekranie na pewno jest niezmiennie Asterix i Obelix, Misja Kleopatra. Film powraca do kin dzisiaj. Dzisiaj w wersji 4K. A wysłuchacie dobrze zmontowanych, jak to wiąże.
3: Dobrze zmontowane w Chill Z.

0: słuchacie programu Audycji Dobrze Zmontowane, jak w każdy piątek, co uda mi się teraz powiedzieć. I od razu z obszaru Asterixa i Obelixa chciałabym odskoczyć nie tak daleko, poniesie mnie w całkiem bliskie rejony, bo chciałabym opowiedzieć wam o jednym z patronatów, czyli Z, a jest to Festiwal Młode Horyzonty. Zbliża się 13. edycja tego międzynarodowego festiwalu filmowego. Od 25 września do 4 października na widzów czekają premiery, filmowe odkrycia z całego w zasadzie świata, spotkania z twórcami i rozmowy po seansach. I to jest ten moment, kiedy zaczyna się już szkoła i obowiązki. I dla mnie festiwal filmowy Tauron Młode Horyzonty to jest taka piękna przeciwwaga do codziennej rutyny. Kino edukuje, uczy empatii, dialogu na trudne tematy, bycia blisko. Kino uczy też, co to wspólnota. Zabiera nas w egzotyczne zakątki i pozwala przeżyć trudne, skrajne często emocje. I wspaniale, jeśli dzieje się to w takim rodzinnym, kameralnym gronie, kiedy uczymy dzieci od najmłodszych lat przeżywania kina, rozmawiania o kinie, ale rozmawiania też o tym, co przeżywa się na ekranie i poza nim. W tym roku w programie 13. edycji Festiwalu Tauron Młode Horyzonty znalazło się aż 175 filmów. Od zachwycających animacji dla najmłodszych po poruszające kino młodzieżowe. Festiwal otworzy polska premiera olśniewającej wizualnie produkcji Lucy Lost. Był to obraz prezentowany w oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes. W konkursach i sekcjach dodatkowych pojawią się tytuły doceniane na największych międzynarodowych festiwalach. Ja wiem z licznych rozmów, że widzowie nie mogą się doczekać na swoje ulubione sekcje, takie jak na przykład Coming of Age, czyli kino o dorastaniu. Ale są też filmy dokumentalne czy krótkometrażowe, które dla dzieci stanowią ciekawostkę, bo nie jest to tak oczywiste, żeby właśnie kino dokumentalne czy krótkometrażowe pokazywać młodzieży czy dzieciom na dużym ekranie. Nikogo na wagary nie będę namawiać, ale jeśli już macie zamiar wagarować, to róbcie to w słusznej sprawie. Młode Horyzonty czekają. Co ważne, tak jak powiedziałam, jest to patronat, czyli Z, więc pękam tu z dumy, że moje radio ma nie tylko szerokie, ale wciąż tak młode horyzonty.
1: Dobrze zmontowane w GZ. Naszemu gustowi możesz zaufać.

0: niedzielę od 13 w audycji Esencja Chilloutu. Tylko w Chilli Z.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
3: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
4: Pędzelku, puszku, jakoś temu zaradzimy.
3: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
5: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
6: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy, Frosta kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
9: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
10: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki. Sztuka mięsa 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz. Jedynie 3,99 za 1 kilogram. Aż 42% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Chains of Love. To jest właśnie Radio Chili Z, a wy słuchacie programu Dobrze Zmontowane i zachwycamy się.
1: Zachwycamy się Warszawą, bo no Warszawa bywa stolicą światowego kina i nie chodzi tylko o to, co pokazujemy na ekranie, a pokazujemy to, co cały świat. Chodzi też o to, że filmowcy nierzadko przyjeżdżają do nas, by realizować te światowe filmy.
0: I nie tylko przyjeżdżają, nie tylko realizują, ale też zachwycają się Warszawą. Media społecznościowe Izabeli Rossellini to Warszawa, Warszawa, Warszawa, raz jeszcze Warszawa w różnych wydaniach, tych oczywistych, ale też tych niebanalnych.
1: Aktorka wyraża swój zachwyt wobec piękna stolicy. Robiła już relacje z Poliną, przesyłała życzenia urodzinowe dla syna ze Starego Miasta. Ja jestem ciekawa, co nastąpi dalej, bo ona w przerwach między ujęciami spaceruje, przeżywa, chodzi, ogląda, wtapia się w tłum. Robi to zupełnie anonimowo, co mnie dodatkowo zachwyca.
0: Tak, to jest absolutnie wspaniałe. W tym samym filmie gra Jeremy Allen White.
1: On fotografuje się z torbą żabki.
0: To raz, ale może to wiesz, może to są jakieś poszukiwania kulinarne.
1: To są, myślę, jakieś takie obszary spożywcze, w których on jest specjalistą.
0: Tak, tak. Przypominam serial The Bear, jeden z moich ulubionych świadectw tego, co dzieje się na małym ekranie. Wiesz, że mam do niego słabość. No i cóż, jestem tutaj konsekwentna, więc życzyłabym sobie, żeby filmowcy zachwycali się Warszawą i żeby nie było tak, że Warszawa gra inne miasta, bo takie rzeczy się już zdarzało niejednokrotnie. Udawała między innymi Pragę, udawała Wiedeń, no ale też ma takie role.
1: Udawała Narnię na przykład.
0: Udawała
1: tak?
0: Narnię,
1: przecież o tym powiedzmy.
0: To jest mocne.
1: Tak, Igrzyska Śmierci realizowane we Wrocławiu. No tych przykładów jest naprawdę sporo,
0: to
1: kiedy
0: prawda, jesteśmy
1: Polska nie gra Polski. Tak. Już nie mówimy o samej Warszawie, ale w ogóle o naszych
0: Mamy przepiękne plenery, mamy bardzo blisko góry, mamy bardzo blisko morze, mamy jeziora. No, powiedziałabym raj dla filmowców.
1: A masz taki film, który na przykład oddawałby hołd samej Warszawie? Bo o to...
0: Wiesz co,
1: bo to jest tricky.
0: Ja jestem zakochana w rewersie, ale ja w ogóle bardzo lubię ten film. Lubię jego kolorystykę, lubię jego tempo. Bardzo tęsknię za takim kinem Borysa Lankosza, jakim był Rewers. I ta historia budowania Pałacu Kultury to jedno, a potem to, w jaki sposób został sfotografowany Pałac Kultury, zwłaszcza ten taras na górze w Ukrytej Grze, to jest też coś, do czego świecą mi się oczy. Ale lubię też Pragę Północ z rezerwatu Łukasza Polkowskiego. A więc można powiedzieć...
1: Byłam asystentką reżysera przy tym filmie,
0: Wow,
1: tu stawiam kropkę.
0: Nieznane twarze znanych ludzi, Anna Serdiukow, proszę bardzo.
1: W kolejnej odsłonie programu Dobrze Zmontowane opowiemy o szczegółach tej produkcji.
0: Ja bym chciała więcej tutaj tych kropek do rozwinięcia.
1: Ja na przykład bardzo
0: ale ty
1: cenię,
0: nie widzę.
1: Widzisz, jak płynę w innym kierunku, ale pozostając jednak w obszarze kina, ja bardzo pamiętam, przytuliłam mocno to, jak Warszawa została pokazana w filmie Szamanka Andrzeja Żuławskiego, choć mam duży problem z tym filmem i z tym, co się wydarzyło na planie tego filmu, to nikt tak nie sfotografował wcześniej Powiśla.
0: To jeszcze chciałabym jedną rzecz do tej puli dorzucić, czyli taka Warszawa, która jest przepięknie sfotografowana i która jest niebanalna, w zasadzie Wisła, ta, która płynie przez Warszawę. 11 września do kin wchodzi film, nie wiem, jaki jest polski tytuł, ale nowy film dokumentalny Michała Marczaka. Closer to był tytuł anglojęzyczny pod takim filmem. Michał Marczak z tym filmem debiutował na Millennium Dogs Against Gravity. Teraz ten film w kinach i Wisła, która ma tam główną rolę, ponieważ film opowiada o zaginięciu nastolatka właśnie w wodach Wisły, być może w wodach Wisły. Ta Wisła jest przepięknie sfotografowana.
1: Czy
0: jest pokazywana...
1: o film Bez końca?
0: Tak, tak. Ta Wisła jest pokazywana zgodnie z kalendarzem 4,5 roku. Jest dzika, jest niesamowita, jest zjawiskowo. Widzimy tą plażę.

0: I te miejskie pejzaże nie są zredukowane do pokazywania mostów, do pokazywania właśnie innych obiektów, ale w typie Pałacu Kultury. To jest, myślę, dopiero do odkrycia ta cała gama atrybutów architektonicznych.
1: A to już Leon Krześniak i jego lustro.

0: Leon Krześniak przegląda się w lustrze, a my dzielimy się.
1: A my powracamy do tematu, który już był podejmowany w Dobrze Zmontowanych dzisiaj. Asterix i Obelix, misja Kleopatra. Rzucaliśmy tutaj cytatami, zachwycaliśmy się polskim dubbingiem. Mamy do Was pytanie konkursowe. Jaki jest Wasz ulubiony cytat z filmu Asterix i Obelix, misja Kleopatra? Trochę minęło od premiery
0: tak,
1: tego filmu,
0: myślę,
1: ale
0: poradzicie
1: myślę, że
0: sobie.
1: Jest świeże, wryte,
0: mail,
1: te złote sentencje.
0: Dobrze Zmontowane. @gmail.com czekamy na
1: najciekawsze cytaty i dlaczego właśnie te złote sentencje nagrodzimy podwójnym zaproszeniem do kina.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Po reklamie.

0: Minęła 15.
1: W pogoni za kulturą.
2: We wrześniu stacjonarnie w księgarniach, ale też online rozgrywać się będzie warszawski Big Book Festival. W tym roku pod hasłem Kiedyś było lepiej.
3: To jest hasło oczywiście prowokujące do myślenia i trochę prowokacyjne, bo co właściwie jest zaklęte w tej frazie, że kiedyś było lepiej? Mówimy ją z westchnieniem, z sentymentem, z jakąś nostalgią, albo z pewnym tonem narzekania na to, że kiedyś to były czasy, a dzisiaj to nie ma czasów i wszystko się jakoś szybko zmienia.
2: Mówi Paulina Wilk z Big Book Cafe.
3: Zastanowimy się nad tym, co w istocie zmieniło się w naszym życiu w ostatnich dekadach, w zależności od tego, co dla kogo było kiedyś i kiedy to kiedyś się w naszym prywatnym życiu i naszych osobistych historiach zaczyna. Czy zgubiliśmy jakieś ważne wartości, jakiś sposób życia, jakiś sposób współistnienia, który chcielibyśmy przywrócić, który chcielibyśmy, aby był częścią naszej codzienności. Pytanie, czy czas da się jakoś zawrócić, czy z tej pamięci tego, jak kiedyś żyliśmy, można wyłuskać coś, co dzisiaj jest nam przydatne. To będzie trochę rozprawa z tą przeszłością.
2: I tak się rozprawiać, konfrontować, dyskutować, ale też czytać przede wszystkim i zachwycać się słowem. Będziemy w tym roku przez 4 dni. Od 24 do 27 września wstęp na wydarzenia festiwalu jest wolny. Szczegóły już teraz znajdziecie na stronie bigbookfestival.pl. Połączenie teatru z widowiskiem sportowym. Akcja rozgrywająca się na scenie i na murawie. Multimedia, telewimy i futbolowe rekwizyty. Tak zapowiada się szczególny spektakl poświęcony legendzie ruchu Chorzów Gerardowi Cieślikowi. W jego rolę wcieli się Maciej Musiał. U jego boku wystąpią aktorzy Teatru Śląskiego. Spektakl Łącznik, czyli pieśń o Gerardzie Cieśliku, inspirowany prawdziwą biografią piłkarza, zostanie premierowo pokazany 20 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Z okazji 70-lecia tego obiektu współreżyserują go Janusz Zaorski i Robert Talarczyk. Na koniec jazz i druga edycja Polish Jazz Festiwalu w Londynie. Zacznie się za tydzień, potrwa prawie do końca miesiąca. Festiwal otworzy formacja EAPS z projektem inspirowanym albumem Wstęp wzbroniony Tomasza Stańki i Andrzeja Trzaskowskiego. Tego samego wieczoru na scenie Wojtek Mazolewski, kwintet. 12 września swój jazzowy projekt zaprezentuje Kaja. Jazzaja to jazzowe reinterpretacje znanych utworów artystki i wybranych standardów, grane z udziałem takich muzyków jak Jan Smoczyński, Michał Barański i Michał Miśkiewicz. Zaśpiewa też Urszula Dudziak, a kolejne gwiazdy festiwalu to Marcin Masecki, kapela ze wsi Warszawa, Mariusz Szypura i Leszek Możdżer na finał festiwalu Kwartet Kosmonauci.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
0: A my zastanawiamy się, gdzie jest ten obraz, który prosił naszą uwagę, w jakich kinach tych planerowych można się zatrzymać i o co chodzi w całej awanturze o Nigdy w życiu.
1: Dobrze zmontowane.

0: To jest program dobrze zmontowany. Wy słuchacie Radia Chili Z. Kalendarz filmowy pokazuje jeden kierunek, czyli festiwal filmowy w Wenecji, a tam polskie akcenty.
1: 83. edycja festiwalu to może nie tyle polskie akcenty, co jeden mocny polski akcent. W drugiej co do ważności sekcji festiwalu Horizonti swój najnowszy film pokaże Grzegorz Dębowski. Film pod tytułem Cudze Rzeczy, który 9 września będzie miał swoją światową premierę właśnie na tym festiwalu. Alu, czy ty widziałaś wcześniejszy film Grześka Tyle co nic?
2: Taki
1: trzymający w napięciu dramat społeczny, osadzony w polskiej wsi. To nie jest codzienny temat,
0: ale widać, że to jest człowiek, który wie, po co stawia kamerę i wie, jaką historię chce opowiadać, więc jestem totalnie ciekawa, z czym przyjedzie do Wenecji i też z jakimi recenzjami z tej Wenecji wróci.
1: Jestem też bardzo tego ciekawa, tym bardziej, że główną bohaterką jego najnowszego filmu jest dziewczyna o imieniu Kasia, która zarabia na życie, okradając mieszkania.
0: Bardzo ciekawy temat. Zobaczymy, jak będzie rozpisany na język scenariusza filmowego.
1: Trzymajmy kciuki za Grzegorza i za polskie kino w Wenecji.
0: Trzymamy kciuki. Ty wybierasz się, Aniu, do Wenecji. Na co czekasz?
1: Ja czekam, no może nie tyle na polskie akcenty, ile po prostu na młode kino. Zawsze wypatruję debiutów. Czekam na jakieś takie odważne głosy, które coś tam zmienią na szachownicy, na tej filmowej szachownicy po...
0: A wydaje ci się, że jest miejsce na takie odważne głosy, które faktycznie zmieniają?
1: Wiesz, kino, które się dekonstruuje każdego dnia i w zasadzie każdego dnia pokazuje, że nie wszystkie historie zostały opowiedziane. Ja bardzo czekam, bo to są festiwale. Te czerwone dywany, niech one będą, ale wiesz...
0: Ale
1: ja
0: nie
1: to
0: cię interesuje, nie po to jedziesz nawet do Wenecji.
1: Spóźniona w zadyszce, tak, mknę na pokaz o 9:00.

0: bo to jest taka moja muzyka, co choć cicho, to pięknie nam gra. Echo from Flames, Tom Misz, tak zaczynamy. My tutaj mamy taki spokój, taką komunikację bez przemocy, taką strefę relaksu, no ale nie wszędzie, moi drogi widzicy, tak to wygląda.
1: Słucham cię, ale nawet nie patrzę w twoją stronę. Mam nadzieję, że nie czytasz tego za przemocowe zachowanie. Dobrze, kieruję mój wzrok ku tobie.
0: Ku niebu.
1: Ku tobie, choć cicho, to jednak wytłumacz mi proszę, bo zabierałaś już bardzo rozsądnie i bardzo mądrze wypowiadałaś się, zabierałaś głos na temat sporu jabłka versus groch. I chciałabym, żebyś powiedziała mi, o co chodzi na dzisiaj w tym sporze, bo ja czuję, że chodzi o szacunek, tylko nie wiem, czy i do kogo.
0: Myślę, że nie chodzi o szacunek i to jest główne. Myślę, że szacunku tam zabrakło na samym wstępie. Już kiedy wszyscy kłócimy się o to, kto ma być Tosią, kto jest Tosią, przy czym pierwowzór postaci mówi, ja jestem Tosią, choć nie jest Tosią, a aktorka, która miała grać Tosię, mówi, że jest Tosią. Chciałabym, żebyśmy mieli, bo chyba ma najwięcej zdrowego rozsądku z całego tego grona zaangażowanych, ale to jest też dla mnie historia, wiesz co, o sile internetu. O sile internetu i o tym, jak z jaką pasją potrafimy komentować zachowania przemocowe językiem wypełnionym przemocą. A mam wrażenie, że to już dawno nie jest o historii nigdy w życiu, nie jest już historia o jakimś kapitale kulturowym, o którym była na samym początku. Wspaniale, że publiczność utożsamia się z bohaterką. Zastanawiające, że aktorka, która ją gra, nie odróżnia trochę faktów od jakby jakiejś, wiesz, fikcji scenariuszowej. No, bardzo jest to wszystko interesujące, a też przerażające.
1: Czy tu jest osoba, której ty byś kibicowała?
0: Nie, kibicowałabym ciszy. Kibicowałabym ciszy i takiej bardzo daleko idącej refleksji, do czego my wykorzystujemy siłę sieci. Siła mediów społecznościowych,
1: prawda?
0: Nasze zasięgi.
1: Ale też zobacz,
0: to jest dla mnie, wiesz, niebywale zastanawiające.
1: Dla mnie to też jest lekcja o tym, jak można przecenić, przeszacować własne uniwersum, własny fandom.
0: Wiesz co, to na pewno, to jest historia, która pokazuje, że wszystkie zaangażowane w nią osoby, no, ich najmocniejszą stroną nie są związki przyczynowo-skutkowe.
1: To znaczy to, co myślę w ogóle cechuje showbiz, to są takie chybotliwe sojusze i one naprawdę
0: tylko
1: są na chwilę.
0: Wiesz, tylko w tym ani nie ma show, ani biz. A tutaj ewidentnie widać, że daleko pada jabłko od wierzby płaczącej, albo właśnie niedaleko, może raczej niedaleko.
1: Wiesz, zastanawiam się, gdzie nas i dokąd to zaprowadzi, bo tak jak mówisz,
0: i to jest ciekawe pytanie, wiesz?
1: Już dawno straciła, temat już dawno jakby zmienił się, to już nie jest rozmowa o szacunku, tylko o czymś innym. Ja myślę o realizatorach filmu, który właśnie powstaje, myślę o tych osobach, które robią ten film, co z nimi, dokąd ich to zaprowadzi, dokąd nas jako widzów nas to zaprowadzi, bo oczywiście ten pejzaż filmowy i rozmowa o filmie i ten szacunek, o którym mówimy, on powtarza, on powraca jak refren, to się nie zmienił, a myślę na pewno nie przez tak załatwiane spory.
0: Wiesz co, to jest trochę tytuł takiego opracowania teoretycznego, zabawić się na śmierć. I wydaje mi się, że to jest taki kierunek, który jest bardzo mocno niepokojący i ty mówisz chybotliwe sojusze z jednej strony, a z drugiej ktoś, kto jest w tym całym sporze największą ofiarą, tą, która właśnie nie zabiera głosu.
1: A z którą serial za moment będziemy mogli oglądać na jednej z platform. Zastanawiam się, co teraz robią PR-owcy, jak zastanawiają się, jak wyjść z tego całego galimatiasu.
0: I ty wiesz, spójrz, wszyscy wycierają
1: o bardzo
0: sobie,
1: dobrej aktorce.
0: Oczywiście, wszyscy wycierają sobie usta twoim nazwiskiem, a ty tego nie zaczęłaś, ani nie możesz tego skończyć.
1: Alu, wracamy do tego, co jest najbardziej pożądane w tej chwili, cisza.

0: Autopromocja. Prima Doma Club w Chili Z.
1: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
0: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chili Z. Autopromocja. Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

O metodzie małych kroków śpiewała Olivia Dean na antenie, czyli Z, a my przenosimy się, no właśnie, w zasadzie nie przenosimy, a zatrzymujemy się na skrzyżowaniu dwóch światów, świata kina i świata muzyki, i te dwa światy zatrzymały się na chwilę, by spojrzeć w to

0: Dla wielu kartą z dorobku Dolly Parton jest jej udział w wielu produkcjach filmowych.
1: Tak, nie zawsze. Kino bardzo szybko ją pokochało.
0: Kino ją pokochało za co?
1: Za charyzmę. Za charyzmę, za osobowość, za to, że wiesz, że...
0: Nie wstydziła się tym, kim jest. Ona to bardzo często podkreślała. Kocham swoje sztuczne paznokcie, kocham swoje doczepione treski, blond,
1: tak,
0: loki.
1: Myślę, że Dolly Parton dosyć wcześniej sama siebie obsadziła w roli. Wiesz, ona sama siebie w bardzo świadomy sposób
0: bardzo
1: obsadziła
0: świadomie
1: w tej roli. I dlatego przez to i dzięki temu, że to było tak bardzo świadome, nie miała problemu i nie musiała nikogo innego udawać, bo ona sama wybrała.
0: A jednak zobacz, bo też myślę o jej działalności muzycznej. Ona w każdej piosence w zasadzie opowiadała historię. To był storytelling niebywały, godny naprawdę wielkiego ekranu.
1: To prawda i wiesz, przecież pisała piosenki nie tylko dla siebie, jest autorką hitów, które śpiewał cały świat, więc ale wydaje mi się, że sekretem jej sukcesu jest właśnie ta niebywała zdolność opowiadania historii, takich historii, za którymi będziemy podążać i takich historii, które się nie starzeją, ani w formie, ani w treści.
0: Ty masz jakąś ulubioną rolę Dolly Parton? Jakąś
1: wiesz
0: taką,
1: co?
0: Do której wracasz albo która zapadła
1: wiesz co,
0: ci w
1: ja wracam chyba do takiego absolutnego klasyka, czyli do 9 do 5. To był pierwszy film z nią, który ja w ogóle zobaczyłam. Dopiero potem, jak go obejrzałam, dowiedziałam się z jak przychylnymi reakcjami on się spotkał i dzięki niemu spojrzałam na nią trochę inaczej.
0: No, w obsadzie Jane Fonda i Lily Tomlin, a w ogóle Dolly Parton otrzymała nominację do Złotego Globu za udział w tym filmie.

0: need to know you care.
1: To jest program dobrze zmontowana, wysłuchacie, czyli za to dobre wiadomości. Z dobrymi wiadomościami przychodzimy. Ja bardzo się cieszę z tej listy. A jakiej listy, Aniu? Opowiedz, wyjaśnij mnie.
2: Listy filmów zakwalifikowanych do naboru oscarowego 2027 odliczamy. A lista tychże filmów to bez końca.
1: Michała Marczaka
2: jest wspominany dzisiaj przez ciebie
1: tytuł. Od tego filmu zaczynałyśmy. Ja gorąco kibicuję Marcinowi. Uważam, że to jest bardzo dobry film dokumentalny w ważnej sprawie.
2: Dziki, dziki wschód.
1: Tego Jan jeszcze Cholubek. Nie widziałyśmy, ale szykujemy się na festiwal w Gdyni. Otwiera festiwal
2: ale
1: ten film.
2: Cholubek to już jest nazwisko bardzo mocne w tym zestawieniu.
1: Oczywiście.
2: Więc tutaj jest gra bardzo mocnych zawodników. Nasza rewolucja, Piotr Domalewski.
1: Tak, podobno z fantastyczną rolą Magdaleny Popławskiej, rodzina Kuroniów, odwiedzimy ich dom i przekonamy się, jak miłość łączy się z polityką, albo jak się nie łączą.
2: I tutaj być może przestrzelę, ale prowokacyjnie dorzucę. Twój faworyt, Nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej, reżyseria Emmy Buchwald.
1: Jaki mój faworyt?
2: Czyli przechodzimy dalej. Ojczyzna, reżyseria Paweł Pawlikowski.
1: Zawsze
2: o czym
1: tak.
2: Tu rozmawiać?
1: O czym tu rozmawiać? Właśnie nie ma o czym rozmawiać. Dalej?
2: Pojedynek, reżyseria Łukasz Polkowski.
1: A dalej?
2: Przez ścianę, Maciej Sobieszczański.
1: No i tutaj na przykład
2: jest
1: o czym
2: sporo
1: rozmawiać.
2: Do powiedzenia,
1: tak, jest sporo do powiedzenia.
2: Wybitna obsada, wybitne role, wybitne kreacje. Film bardzo świadomy, wycyzelowany. Dla mnie to jest taki reżyser, który nie gada, a robi swoje.
1: Tak, on doskonale wie, jaką historię opowiada, po co stawia kamerę, po co ją uruchamia. Zresztą przez lata Maciej pracował jako dziennikarz filmowy, potem też zajmował się edukacją filmową. Wydaje mi się, że to jest twórca niezwykle świadomy, twórca, który nie tylko wie, co chce powiedzieć, ale przede wszystkim ma coś do powiedzenia.
2: Nie mogę doczekać się tego filmu, nie mogę doczekać się jego premiery w Gdyni, ale też potem, jak będzie on dialogował z innymi filmami i widzami w kinie.
1: Tak, a my dziękujemy za dzisiaj. Już się z wami żegnamy, słyszymy się za tydzień
2: o tej samej porze.

0: reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
4: Jagodzianka nad morzem za 35,99. Uhuhu, jagodzianka się ceni. Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.

0: Tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699. Aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Miłość, smak życia, gorące włoskie słońce i tajemnica, która wszystko zmieni. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka oraz włoskie gwiazdy Oriana Celentano i Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Dwie rodziny, dwa światy, jedna historia. Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Nowy serial Felicita oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i w TVP VOD.
3: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Poznajcie Hanie, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karo Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
12: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
13: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
16: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
17: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Po reklamie.
19: Magdalena Bauer, minęła 15.
20: W pogoni za kulturą.
21: Brązowy medal Gloria Artis odebrali w tym tygodniu twórcy, artyści, aktywiści tworzący Komunę Warszawa. Stowarzyszenie, które dało początek dzisiejszemu zespołowi, powstało 30 lat temu. To jest też czas, w którym w Polsce rozwijał się performance i to właśnie ten temat, ten twórczy akt stał się tematem jubileuszowej wystawy Komuny. Performance, który jako dzieło sztuki pozostaje w pamięci odbiorcy, a poza tym, no właśnie, co dzieje się z resztkami performance'u, z jego śladami, pozostałościami, rejestracji. Pyta Komuna. W Polsce niewiele. Projekt kuratorowany przez Tomasza Platę może to zmienić. Pod hasłem Obywatelska kolekcja sztuk performatywnych znajdziemy zestaw kilkudziesięciu obiektów i realizacji wideo, przygotowanych przez osoby artystyczne zaprzyjaźnione z Komuną, a zarazem reprezentację najważniejszych praktyk rodzimego środowiska sztuk performatywnych ostatnich dekad. Kolekcję można już odwiedzać. Jest prezentowana w niedostępnych dotąd przestrzeniach siedziby Komuny w weekendy do 3 października. musicali inspirowany kulturą Słowian, czyli pierwszy tegoroczny dyplom Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych jutro ma premierę. Poganie w reżyserii Weroniki Weruszy-Kowalskiej to spektakl muzyczny wyrastający z badań nad słowiańszczyzną. Na scenie śpiew, który uwalnia emocje. W obsadzie m.in. Weronika Stankiewicz, z którą rozmawiał Rafał Turowski z Chili Z.
0: Propos tematyki bazowaliśmy na mitologii słowiańskiej i cały ten proces tych uwalniania emocji nazwaliśmy takim rytuałem, przez który nas przeprowadza szeptucha i mistrz ceremonii, czyli Bestrym. A ja i Filip Owczarek i Ola Płatek gramy właśnie takie postaci, które potrzebują tej pieśni, potrzebują muzyki, żeby odzyskać dostęp do swoich emocji, bo to są współczesne postaci.
21: Premiera jutro o 19, ale spektakl będzie też grany dziś, a potem w przyszłym tygodniu od wtorku do piątku każdego dnia. A na koniec bocian na tle słońca w fazie częściowego zaćmienia. Oto kadr, który został wczoraj zdjęciem dnia NASA. Autorem jest Polak Włodzimierz Bubak, a zdjęcie powstało na Suwalszczyźnie, chociaż wcześniej autor planował spędzić ten konkretny wieczór w Hiszpanii. Decydując się na Podlasie i poszukiwanie odpowiedniej scenerii i tematu do fotografii, postanowił nawiązać do prac pochodzącego z tego regionu fotografa krajobrazu Wiktora Wołkowa. No i chociaż w dniu, kiedy wszystko było gotowe i słońce do zaćmienia i fotograf do działania, ale wyglądało na to, że wszystkie ptaki już odleciały. W ostatniej chwili, niczym spóźniony aktor na gotowy plan filmowy w zaawansowanej fazie zaćmienia słońca, kiedy znalazło się ono dosłownie za gniazdem, przyleciał bocian i idealnie wkomponował się w kadr. Wszystko to brzmi nieprawdopodobnie, ale zdjęcie jest autentyczne i na tyle poruszające, że zostało wyświetlone ponad 4 miliony razy. No i właśnie zostało zdjęciem dnia NASA. Warto wspomnieć, że w kategorii Astronomy Picture of the Day Polacy dość często odnoszą sukcesy. Wyróżniono już 6 fotografów. Ostatnio 12 sierpnia wybrano zdjęcie Marcina Rosadzińskiego, a 27 lipca kadr Pawła Piechnika.
20: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
1: Pogoda
22: nas niestety nie rozpieszcza. Do tego już w weekendy zdążyliśmy się przyzwyczaić. Dzisiaj nad Polską już strefa silnych opadów. Miejscami mogą towarzyszyć im burze. Temperaturowo w tej chwili w Warszawie 19 stopni, na południu kraju, w Katowicach i Krakowie stopni 17-18, na północy kraju stopni 16. Ale uwaga, w nadchodzących dniach wiatr będzie sprawiał, że ta odczuwalna temperatura będzie dużo niższa.
23: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
20: Lato w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
22: Tak, to właśnie jest Chili Z. Razem dzisiaj będziemy planować nadchodzący weekend i przygotowywać się właśnie do takiego pierwszego odpoczynku, do tego momentu, kiedy będziemy mogli wziąć głębszy oddech. Przyznajcie, brzmi to zachęcająco.
24: Nastaw się na letni chillout.

House na antenie Chillies. Ja szeroko się uśmiecham, ponieważ już niejednokrotnie dzieliłam się z wami moim wielkim entuzjazmem, jeżeli chodzi o Stinga. A teraz do tego dochodzi jeszcze kino, w zasadzie film dokumentalny, czyli już absolutne 10 na 10, bo Sting został narratorem filmu poświęconego Nino Rocie, czyli jednemu z najwybitniejszych włoskich kompozytorów muzyki filmowej. Wyreżyserował ten dokument Walter Fasano, a będzie miał swoją premierę już niebawem 11 września podczas rozpoczynającego się festiwalu filmowego w Wenecji. I tam zostanie pokazany w sekcji Official Selection Out of Competition. Tam doskonale zresztą czują się dokumenty. No, będą archiwalne nagrania, będą fotografie z wypowiedziami znanych i lubianych ze świata kultury. Wśród nich między innymi Alexandre Desplat, kompozytor Vince Mendoza. Wspomnienia i refleksje, które stworzą niezwykły portret artysty. No i narracja prowadzona przez Stinga, no to jest idealne połączenie. Cóż mogę powiedzieć? Nie mogę się doczekać. Mam też taką cichą nadzieję, że jak najszybciej film wejdzie do dystrybucji i będziemy mogli go zobaczyć również na polskich ekranach. Tym bardziej, że ten film ma bardzo ciekawą drogę festiwalową, bo został już nagrodzony w kategorii najlepszy dokument na festiwalu filmowym w Turynie, więc zacieramy ręce i nie możemy się doczekać.

0: CZ. Nastaw się na chill out.
1: If this body was a house,

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Niedzielni w Chili Z. Kolektyw, który redefiniuje pojęcie imprezowania. W niedzielne poranki spotkasz ich na coffee party w kawiarniach w całej Polsce. A w sobotnie wieczory taneczne brzmienia prezentują w Chili Z.
3: Gramy dla Was funky, disco, house. Zapraszamy. Niedzielni.
2: Niedzielni. W sobotę o 21:00 tylko w Chili Z. Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
4: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
6: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek Klemens lewy
7: i Klemens prawy.
6: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
8: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
7: Codziennie.
8: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
5: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
9: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
10: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
12: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
5: W ten piątek i sobotę z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę, 1,99 zł za kilogram. A do tego tylko z kartą Moja Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. 9,99 zł za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za 2 zł. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie jedna za 2 zł na kartę. Biedronka.
13: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18:15 w TVP2 i TVP VOD.
2: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Nastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Nastaw się
1: na Chill Out.
2: Read between the lines, no, she was born just a best friend. Soft hands placed on my face with good intentions. Same for

0: To jest radio Chili Z, Sugar, St. Julius i Shea Girl na naszej antenie. No a co jeszcze? Co właśnie takie rzeczy, które cały czas proszą o naszą uwagę. Czekają nas dwa wyjątkowe pokazy filmowe. To jest Cegole Miasto w kinie, Kino w Mieście, czyli seanse z muzyką na żywo w domu spotkań z historią. Obejrzymy Bestię w reżyserii Aleksandra Herca, czyli najstarszy zachowany film z udziałem Poli Negri i jedyny zachowany obraz polskiego kina z okresu jej kariery. Wstrząsająca historia zgubnych namiętności, która rozgrywa się w Warszawie na początku XX wieku. To wszystko w czwartek, 17 września. Będą nawet dwa pokazy. Projekcji Bestii będzie towarzyszyć improwizowany akompaniament organowy na żywo w wykonaniu Filipa Preissnera. Znakomity organista, mistrz improwizacji, więc jestem bardzo, ale to bardzo ciekawa, co będzie dla nas z tego wynikać. A u nas muzycznie uwagę prosi już Chelsea. Jak miód. Właśnie tak gramy dla was w to piątkowe popołudnie.
1: Do morza, cyprysy, lawenda i woda. Mienisz się w słońcu jak miód. W sny, w który wbiegasz do morza i oczy, w które trzeba się zakochać. Śmiejesz się słodko jak miód. Cieszę

To jest Radio Chili Z. Tak kończy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo Wam dziękuję za aktywny udział w programie Odbicia Kultury. Jesteśmy zawsze bardzo ciekawi Waszych refleksji, Waszych poleceń, więc nie wahajcie się, zawsze piszcie śmiało alicja.myśliwiec@chiliz.pl. Ja dzisiaj już się z Wami żegnam, no ale to przecież nie koniec popołudnia spędzonego razem z Chili Z. My słyszymy się jutro w weekendowym wydaniu programu Odbicia Kultury. No a tam przegląd tego, czym zaskakuje nas wrzesień, bo naprawdę jesień przynosi nam jakąś klęską rodzaju w temacie wydarzeń kulturalnych, w temacie wystaw,

w temacie takich wydarzeń, rzeczy, które dają nam do myślenia, więc cóż, chcemy więcej, więcej, więcej, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, no to sami rozumiecie, jak intensywny czas może nas czekać. Ze swojej strony dziękuję, słyszymy się już jutro po 14, a to już Easy i Baby Girl, to tak ode mnie, na pożegnanie. Do jutra!

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kg, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: Deszczowo i raczej chłodno zapowiada się nam nadchodzący weekend. Temperatury w Polsce mało gdzie przekroczą 20 stopni. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach maksymalnie 18 stopni. Wszędzie będzie padać. To w sobotę, bo w niedzielę już zacznie się przejaśniać. Na powrót lata jednak poczekamy co najmniej do połowy nowego tygodnia.

0: czasie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 16 minęła, zaczynamy pierwszy weekend września. Bartek Winczewski, kłaniam się i zapraszam na 3 wspólne godziny w Chili Z. Na dobry początek muzycznie już teraz, a zresztą posłuchajcie sami.
0: W międzyczasie w Chili Z.

0: piątkowe popołudnie, słuchacie Chili Z. Gdzie na świecie najmocniej kwitnie nocne życie? Ta kwestia właśnie stała się przedmiotem badań portalu Marketing Mind, który wziął pod lupę nocne atrakcje największych miast na całym świecie, a wnioski z tych badań są takie, że na 10. miejscu tego rankingu znalazł się Amsterdam, na 9. Pekin, na 8. tu niespodzianka, bo nie Londyn, ale Brighton reprezentuje w tym zestawieniu miasta Wielkiej Brytanii. Że tak wesoło jest w nadmorskim Brighton, o tym nie wiedziałem. Dalej, a w zasadzie bliżej podium, południowoafrykański Johannesburg, kolumbijskie Medellin, brazylijskie São Paulo i australijskie Melbourne. Na podium zaś na 3. miejscu Nowy Jork. Dopiero na 3., a przecież Nowy Jork to miasto, które nigdy nie śpi. Okazuje się jednak, że jeszcze bardziej nie śpi się w Berlinie, który to w rankingu miast z najbardziej bujnym i rozwiniętym życiem nocnym zajął miejsce 2. Na najwyższym stopniu podium mamy z kolei Bangkok i to chyba nie jest niespodzianką. Przy okazji to już za kilka miesięcy pół Polski znów ruszy za słońcem do Tajlandii. No właśnie, za słońcem, a może jednak za nocnym życiem właśnie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: od początku czerwca pod Pałacem Kultury, pod Kinoteką, we wtorki, czwartki i w soboty rozstawiane były leżaki, rozkładany ekran i wraz z zachodzącym słońcem rozpoczynały się pokazy filmowe. Jutro, czyli w sobotę, ostatni już taki filmowy wieczór pod chmurką. Na kolejne będziemy musieli poczekać cały rok. No to jeśli ktoś miałby ochotę już tak wrześniowo zasiąść na leżaku i na dworze pod chmurką właśnie obejrzeć film, jutro o 20:30 w ramach ostatniego pokazu letniego kina Kinoteki film Czas na miłość, brytyjska komedia romantyczna z 2013 roku. Polecamy, zapraszamy, oby tylko dopisała pogoda.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Przed obniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A biały papier toaletowy Velvet 10 rolek. Drugie opakowanie gratis. Tak, drugie duże opakowanie papieru Velvet gratis.
1: Stokrotka.
2: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę masło Ekstra Koło 2,49 za opakowanie przy zakupie trzech z Kaufland Card Extra. Trzy na osobę. A octy, kup jedną butelkę z Kaufland Card Extra, druga tańsza gratis. Cztery na osobę. Kaufland.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
15: Po reklamie.

0: Najpierw były książki autorstwa J.K. Rowling, od których to zaczęła się trwająca po dziś dzień na całym świecie Potteromania. Następnie na ich podstawie nakręcono filmy, które z odtwórców ról młodych czarodziejów z Hogwartu uczyniły międzynarodowe gwiazdy. Teraz z kolei historię Harry'ego Pottera oraz jego przyjaciół i wrogów opowie serial, którego premiera zapowiadana jest na gwiazdkę tego roku. Znamy już młodą obsadę tego serialu, wciąż jednak nie wiemy, kto wcieli się w nim w rolę Lorda Voldemorta. Pojawiały się plotki, że być może ponownie będzie to Ralph Fiennes, znany już z tej roli ze wspomnianych filmów. Mówiło się także, że Voldemortem zostanie kobieta i tu pojawiało się nazwisko Tilda Swinton. No, to by było ciekawe, ale czy tak się stanie, przekonamy się za jakiś czas. Na razie oglądać możemy nowy trailer tego nadchodzącego serialu o Harrym Potterze. Można w nim zobaczyć, jak Harry, Hermiona i Ron przybywają do Hogwartu, jak przechodzą ceremonię przydziału do domu czarodziejów. Jest też gra w czarodziejskie szachy. Jest peleryna niewidka, no i tylko na Voldemorta będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. No, ciekawe, czy znów wybuchnie nam Potteromania, a młodzi aktorzy staną się gwiazdami, jak przed nimi Daniel Radcliffe czy Emma Watson. Odpowiedzi na te pytania poznamy już na gwiazdkę.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 17 się zbliża, pierwsza godzina tego naszego wspólnego piątkowego popołudnia już prawie za nami. Zostańcie koniecznie po piątej w Chili Z. Kolejna porcja doskonałej muzyki na chillout, ale też już na taki weekendowy rozruch. Weekend coraz bliżej. Słyszymy się po 17.
1: Chili Z. Nastaw się na chillout.

0: oczama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
1: Po reklamie.

0: Ce na Chill Out. Chill Z. Pogoda.
1: Pogoda w ten nadchodzący weekend niestety nie będzie nas rozpieszczać. Weekend zapowiada się nam deszczowo i raczej chłodno. Temperatury w Polsce mało gdzie przekroczą 20 stopni. Na przeważającym obszarze kraju na termometrach maksymalnie 18 stopni. Wszędzie będzie padać. To w sobotę, bo w niedzielę już zacznie się nieco przejaśniać. Na powrót lata jednak będziemy musieli poczekać co najmniej do połowy nowego tygodnia.
0: W międzyczasie w Chill Z zaprasza Bartek Winczewski.
1: Już po 17:00 to jest piątkowe popołudnie z Chill Z. Bartek Winczewski. Dzień dobry raz jeszcze, witam i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Dużo muzyki, dużo kultury, no i przede wszystkim dużo chilloutu. To przed nami.
0: W międzyczasie w Chill Z.

0: internecie, jak wiadomo, znaleźć można różne rzeczy. No, nie zawsze są to rzeczy najmądrzejsze, ale czasem zdarzają się perełki. No i ja właśnie na taką perełkę natrafiłem. Profil nazywa się My Art Broker, a na nim pewna młoda dziewczyna, Brytyjka zapewne, zaczepia na ulicach przypadkowo spotkanych ludzi i wszystkim zadaje to samo pytanie, a mianowicie, gdybyś mógł posiąść na własność dowolne dzieło sztuki, co by to było i dlaczego właśnie to dzieło sztuki najbardziej chciałbyś mieć w swoim domu? Odpowiedzi są przeróżne, ciekawe, zaskakujące. Najbardziej chyba zaskakujące jest w tym wszystkim, jak bardzo świadomi w temacie sztuki są ludzie, których ta właśnie dziewczyna, która ten profil prowadzi, spotyka na ulicach i zadaje im to pytanie. No właśnie, w sumie to jest pytanie, które ja mógłbym wam zadać. Gdybyście mogli wejść w posiadanie dowolnego dzieła sztuki. No właśnie, co by to było i dlaczego taki, a nie inny wybór? Gdyby ktoś z was miał ochotę podzielić się swoim przemyśleniem, swoim wyborem, to oczywiście serdecznie zapraszam. bartosz.winczewski@chilizet.pl. Pod tym adresem do waszej dyspozycji w tej, ale też i w innych sprawach pozostaje do 19.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Mam nadzieję, że miło i przyjemnie mija wam to piątkowe popołudnie w naszym, czyli Z towarzystwie. Dopiero co zakończyliśmy tegoroczny festiwalowy sezon, a letnie muzyczne festiwale już zabiegają o naszą uwagę w kontekście sezonu 2027. O tym, że pierwszą gwiazdą przyszłorocznego openera będzie Tame Impala, o tym już wiemy. Czy Tame Impala również będzie jedną z gwiazd przyszłorocznej kalifornijskiej Coachelli? To się okaże. Pełny program tego słynnego festiwalu poznamy zapewne już niebawem, ale to właśnie Tame Impala jak na razie prowadzi we wszelkich spekulacjach, notowaniach, być może nawet i zakładach bukmacherskich przyjmowanych, jeśli chodzi o obstawianie składu przyszłorocznej Coachelli. To wcale nie byłoby zaskakujące. Kevin Parker, czyli Tame Impala, przeżywa właśnie drugą młodość. Dwie rzeczy wystarczyły, aby tak właśnie się stało. Najpierw piosenka Dracula z najnowszej płyty Tame Impali, do której to dograła się koreańska gwiazda Jenny. Piosenka stała się wielkim hitem, dużym internetowym wiralem. No a następnie kawałek Loser pojawił się na ścieżce dźwiękowej nowego Spidermana. No i na nowo wybuchła miłość całego świata do Tame Impali. Właśnie, czy to Kevin Parker będzie największą gwiazdą przyszłorocznej Coachelli? Przekonamy się już niebawem. A wy na jakie muzyczne gwiazdy najbardziej czekacie w przyszłym roku? bartosz.winczewski@chiliz.pl. Zapraszam w tej sprawie, także czekam na wasze maile.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja. Za rogiem koncert, vis-a-vis kino z dobrym repertuarem, kilka ulic dalej teatr, w którym warto bywać. Miasto wciąż się zmienia, a rytm wyznacza kultura, która jest naszym przewodnikiem. Podpowiadamy wam, co czytać, co oglądać i czego słuchać, by odetchnąć.
1: Weekend w wielkim mieście. W każdą sobotę od godziny 9 do 12. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam. Magda Bauer.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram. Kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe, kilogram tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
14: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
13: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z. 28 października miną 3 lata od śmierci Matthew Perry'ego, czyli niezapomnianego Chandlera z serialu Przyjaciele. Jak informuje portal The Hollywood Reporter, już niedługo zobaczymy serial dokumentalny o życiu i karierze aktora. Serial nosić będzie tytuł The One About Matthew Perry i jak zapowiadają jego twórcy, będzie on pierwszym tak dogłębnym i szczegółowym dokumentem o gwieździe przyjaciół opowiedzianym przez ludzi, którzy najlepiej znali Matthew Perry'ego. Premiera tego 3-odcinkowego serialu już 27 października, czyli dzień przed rocznicą śmierci aktora.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

Już o 19:00 jak co piątek w Chili Z Prima Doma i jej Prima Doma Club. My tymczasem powoli zbliżamy się do 18:00. Zostańcie z nami, zostańcie ze mną. Dużo dobrego muzycznie przygotowałem dla Was jeszcze.

0: jeszcze przed siódmą, kto i co dla nas zagra, no to wszystko już niebawem się wyjaśni.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 18, a przy mikrofonie, czyli Z, raz jeszcze dziś witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Znamy tegorocznych finalistów literackiej nagrody Nike. Przed nami jej 30. jubileuszowa edycja. A tytuły, które znalazły się w finale, to Nie koniec, nie początek, Powojenne wybory polskich Żydów Anny Bikont, Zbiór opowiadań Doroty Grabek Zmartwychwstanki, Tom wierszy Justyny Kulikowskiej Wnyki dla światła, Esej Krzysztofa Łapińskiego Najmądrzejszy, Biografia Sokratesa, Urodziny Weroniki Murek, Tylko durnie żyją do końca Zyty Rudzkiej i Nul Szczepana Twardocha. Przypomnijmy, że laureata lub laureatkę wybiera jury. W tym roku pod przewodnictwem Witolda Beresia obradować będą Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mencel, Natasza Parzymies, Radosław Romaniuk i Katarzyna Sawicka-Mierzyńska. Uroczysta gala, podczas której zostanie wręczona statuetka projektu Gustawa Zemły oraz nagroda finansowa w wysokości 100 tysięcy złotych 4 października. Jak zawsze, swoją nagrodę przyznają czytelnicy i czytelniczki wyborczej. W plebiscycie, który już wystartował, głosować można do 27 września. Przypomnijmy, że w zeszłym roku podwójną laureatką została Eliza Kącka za książkę Wczoraj byłaś zła na zielono. Ten tytuł wraca na wielkie ekrany po latach. Przełomowy film, który dosłownie zmienił oblicze Hollywood, pisał w swoim czasie Vanity Fair. Przełomowa okazała się dla odtwórcy głównej roli kreacja, którą zagrał Dustin Hoffman, a muzykę duetu Simon and Garfunkel znamy wszyscy. Zresztą raz na jakiś czas te piosenki wracają do nas w nowych interpretacjach i w nowych wersjach. Mowa oczywiście o absolwencie Mike'a Nicholsa. Dzisiaj po prawie 60 latach, bo premiera była w 1967 roku, ten film debiutuje w odrestaurowanej wersji 4K. I od dziś możecie go oglądać w kinach studyjnych w całej Polsce. Jeszcze dwa wieczory, na których warto się spotkać pod chmurką, przed kinoteką w sercu Warszawy. Przez całe lato zaglądaliśmy tutaj na seanse kina w stronę zachodzącego słońca. Czas na finałowe wydarzenia. Dziś zatańczymy. Zamiast pokazu mamy parkiet do dyspozycji wszystkich chętnych. To będzie Silent Disco, które poprowadzą DJ-e Madame Czarnecka, DJ Haribo i Creams. Wstęp jest wolny. Zapraszamy od 22. Oczywiście najpierw po odbiór słuchawek, a jutro w tym samym miejscu ostatni już seans. Co na finał letnich pokazów kinoteki? Otóż film Czas na miłość. Taka ciepła komedia, która za motyw przewodni ma podróże w czasie i poszukiwanie miłości. Być może już ją widzieliście, ale to jest jeden z takich filmów, do których miło się wraca, żeby się troszkę rozerwać i oderwać od rzeczywistości.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Bartek Winczewski.
0: Już po 18, a więc to już jest weekend z Chili Z. Bartek Winczewski, zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Muzyka, kultura, chill out, to wszystko przed 19:00, jeszcze przed nami.
1: W międzyczasie w Chili Z.

0: Wyobraźcie sobie sytuację, że wsiadacie do windy gdzieś w Warszawie, a w tej windzie objawia się wam Jeremy Allen White, czyli gwiazda, odtwórca głównej roli w serialu The Bear. Dodatkowo w ręce trzyma on papierową torbę z pewnej popularnej sieci polskich sklepów. No i co wówczas robicie? Bo model i influencer Jakub Kosel, którego to właśnie spotkała taka przygoda, zrobił zdjęcie. Wcale mu się nie dziwię, też zapewne na takie zdjęcie bym się skusił. Dobrze, że Jakub to zdjęcie zrobił, bo bez tego nikt chyba nie uwierzyłby mu w to spotkanie z Jeremy Allenem White'em. No nic, tylko cieszyć się, że znani zagraniczni goście tak chętnie odwiedzają nasz kraj. A jeśli chodzi o powód wizyty w Warszawie Jeremy'ego Allena White'a, to kręcił on tu film. Być może jeszcze kręci, tego nie wiem. Film nosi tytuł The Painted Bride, a obok Jeremy'ego zobaczymy w nim choćby Izabelę Rossellini, która zresztą również podzieliła się zdjęciem z Warszawy, dokładnie sprzed Muzeum Polin, które wcześniej odwiedziła. No to czekamy na film The Painted Bride. Ciekawe, jak przedstawi on Polskę, Warszawę. No i jak Jeremy Allen White wypadnie w tym właśnie obrazie.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chilize.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19. Tylko w Chilize.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Popcorn w kinie za 35,99?
11: Popcorn się ceni.
10: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
12: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I kurczak biesiadny rzeźnik, cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w Lidl Plus.
13: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu, pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
15: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Po reklamie.

Już jutro wieczorem ulice warszawskiej Pragi, jak co roku o tej porze, wypełnią się miłośnikami, entuzjastami biegania. Startuje półmaraton praski, również praska piątka. Kto być może nie czuje się na siłach, aby przebiec te ponad 21 km, będzie mógł sprawdzić się na krótszym dystansie, właśnie 5 kilometrów. Trzymamy kciuki za wszystkich tych, którzy jutro pobiegną w praskim półmaratonie. No i oczywiście zapraszamy do kibicowania. Mamy przyjemność być patronem tego wydarzenia. Jutro wieczorem zatem widzimy się na warszawskiej Pradze. Półmaraton praski, praska piątka. Proszę być wyrozumiałym dla tych, którzy jutro, no, było nie było, ale jednak...

0: piątkowe popołudnie powoli przechodzi nam w piątkowy wieczór. Do 19:00 coraz bliżej. O 19:00 na antenie, czyli Z, jak co piątek, prima doma, i to będzie bardzo taneczne wejście w ten weekend. Ja już dziękuję za wspólnie spędzone prawie 3 godziny, za cały ten tydzień. W Czyli Z słyszymy się w poniedziałek o 10:00. Dobrego weekendu. Wypoczywajcie, miejcie się dobrze. No i wróćcie tu, proszę, w poniedziałek o 10:00. Bartek Niczewski. Do usłyszenia.
1: Czyli Z. Nastaw się na chill out.
2: Do you know what you've got? You've got a perfect woman. She treats you right. Keeps you satisfied. It's auto.

reklama. Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Rolech, want to know i witam Was bardzo serdecznie w pierwszym wrześniowym wydaniu Primadoma Club. Jak zawsze o tej porze w Chili Z otwieramy weekend w rytmie muzyki elektronicznej. No i dzisiaj zaserwuję Wam w pierwszej godzinie utwory między innymi od Roden Brown z ich wydanego dzisiaj krążka. Pojawi się także duet Dusky czy Make Dance, a w drugiej godzinie natomiast nowy, cudowny utwór Django i kilka bardziej takich latynoskich utworów, ale nie reggaeton. Wszystko oczywiście w konwencji klubowej. A teraz Sunshine in My Pocket. Tak nazywa się nowy utwór Simona Dekunowicza. To jest włoski DJ i producent związany z mediolańską sceną, którego trudno tak naprawdę zamknąć w jednej szufladce, bo jego muzyka tak lawiruje wokół deep i tech house'u, ale słychać w niej także wpływy disco, ambientu, hip-hopu i takich eksperymentalnych brzmień. Jest ogromnym kolekcjonerem płyt, filmów, książek, no i ta fascynacja szeroko pojętą kulturą mocno przekłada się na jego twórczość i ciekawym przykładem jest jego projekt Mondo Nuovo, który jest inspirowany europejskim kinem i muzyką z lat 60. i 70. i tam Kunowicz sięgał między innymi po sample z włoskich nagrań bibliotecznych czy właśnie różnych fragmentów filmu i łączył je z taneczną elektroniką. No i w tym roku Simon powrócił do swoich takich stricte house'owych korzeni pod aliasem SDK. Jak tłumaczył, że po ponad 20 latach produkcji muzyki chciał ponownie zrobić coś bardziej house'owego, no ale już z doświadczeniem i warsztatem zdobytym przez te wszystkie lata. Jego najnowsze single mają bardzo takie ciepłe, wakacyjne tytuły Summer Card oraz Sunshine in My Pocket. No i właśnie ten remix Simona gramy już teraz w Primadoma Club.

0: After Dark. Prima Doma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Tiger Strips After Dark to przed chwilą, a teraz chciałabym Wam zaprezentować bardzo ciekawe wydawnictwo od monachijskiego duetu Road and Brown. Ich brzmienie wyrasta z house'u, szczególnie z takiej deepowej, oldschoolowej odmiany, no ale panowie też sięgają po disco, po funk i różne eksperymenty. W ich produkcjach można znaleźć inspiracje zarówno takim house'em Chicago lat 90., jak i berlińskim deep house'em. Wydawali między innymi w Permanent Vacation, Toytonics, Shall Not Fade, Planet Trip, czyli takich wytwórniach bardzo mocno związanych z alternatywną sceną house i disco. No a właśnie dzisiaj ukazał się ich nowy album pod tytułem Multitudes. Zawiera 9 utworów, od takich dubowych i sprężystych, takich pulsujących, house'owych, po bardziej balerikowe i inspirowane wręcz właśnie latami 90., a ja na dzisiaj wybrałam pozycję numer 3 z tego wydawnictwa i nazywa się Stepping Out.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Dusky, Our Love, a teraz Go i Teach You. Bardzo taka powabna propozycja, lubię ten utwór. To jest kolejna postać z Niemiec, mówię o Go, tym razem z Hamburga. Jego sety i produkcje oscylują wokół klimatów house'owych, pewnie ku waszemu niezdziwieniu, czyli groove, lata 90. z domieszką punku właśnie. Ale nie słychać tego absolutnie, tego punku w utworze Teach You, ale na pewno będzie słychać ten groove, o którym mówiłam. Także jedziemy. Go, Teach You.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: I am a star i powolutku skręcamy w godzinę 20, moi drodzy, w ten piątkowy wieczór, ale weekend się zaczyna, także chyba patrzymy optymistycznie na najbliższe dwa dni. No a jak zbliżamy się do 20, to oznacza, że jestem z wami jeszcze przez godzinę, jeszcze godzina tańca, albo chociaż machania nóżką, albo głową, albo rękami, czym tam chcecie przed nami. Teraz nowy utwór od Make a Dance, Brokey Laced Up.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5+2 albo 10+5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2+2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
3: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy na co tylko chcesz z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
6: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Do soboty. Wybrane artykuły szkolne. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 2 artykuły szkolne objęte promocją, a otrzymasz rabat o wartości tańszego z nich. Limit dzienny 40 produktów. Maksymalnie 20 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
7: W polskim polu zmiany. Ważne decyzje, lokalne dramaty i sprawy, które poruszą całą gminę. Katarzyna Zielińska, Małgorzata Socha, Małgorzata Pieczyńska i wielu innych w serialu pełnym humoru, emocji i urzędowych zawirowań. Zaraz wracam. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 16 w TVP1 i TVP VOD. Zaraz wracam.
8: Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie. Bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A gdy kupujesz drzwi z montażem, płacisz minimum 12% taniej. Drzwi wewnętrzne i ościeżnice w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz mięso mielone wieprzowe z łopatki, sztuka mięsa, 500 gramów, 1+1 gratis. A polskie jabłka wczesne luz, jedynie 3,99 za 1 kilogram, aż 42% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, swędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3+3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
15: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj w niedzielę o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Move Like You Do, nowy, przepiękny utwór Django, w którym zespół po raz kolejny pokazuje, jak z tanecznego zrobić coś bardziej i znacznie emocjonalnego. No właśnie, jak zwykle mamy tutaj charakterystyczne dla zespołu połączenie soulu, funku, elektroniki, no i tej popowej melodyjności. No a ten refren z powtarzającym się Move Like You Do, musicie przyznać, brzmi jak takie zaproszenie do wspólnego ruchu, do bliskości, właśnie do podążania za drugą osobą. Utwór pochodzi oczywiście z albumu Sunshine i to jest krążek, który ukazał się w połowie sierpnia. No i tak wylądowaliśmy w drugiej godzinie Primadoma Club. W niej jeszcze Diston, Hot Lab, Odem Fazzo, koncert życzeń oczywiście, a teraz Delito Alot, trochę latynosko pojedziemy.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Hot Lap Waiting, a teraz Diston, moi drodzy, mój ulubieniec, producent, muzyk z Amsterdamu. Dorastał w muzykalnym domu, na pianinie zaczął grać jako 8-latek, później sięgnął po gitarę, a jako 15-latek zainteresował się muzyką elektroniczną i został DJ-em. No i zaczął właśnie produkować własne utwory. No i to połączenie instrumentalnego wykształcenia Distona i fascynacji muzą klubową jest, myślę, jednym z najważniejszych elementów jego stylu, bo Diston wykorzystuje sample, ale łączy je z żywymi partiami instrumentów, no i dzięki czemu jego produkcje mają bardziej organiczny charakter niż taki typowo mocno komputerowy wydźwięk. No i tak samo jest z Venga People. To chyba jest mój ulubiony utwór tego artysty. Ilekroć gram go na żywo, tylekroć po prostu widzę też, że wam też się podoba, bo tańczycie. Mam nadzieję, że teraz też wam się spodoba.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Future Funk to za nami, a teraz koncert życzeń w Primadoma Club. Chyba muszę specjalny dżingiel jakiś taki uroczysty wymyślić do tego elementu programu, bo to jest taki moment, w którym ja gram zamówione przez was utwory. No i Krzysztof zamówił Still Summer Jamiego XX-a i myślę, że bardzo adekwatny utwór. Krzysztof też napisał, że właśnie na końcówkę lata by chciał usłyszeć ten piękny kawałek, no i jak na tę porę myślę, że pasuje jak ulał, no bo przecież mimo tego, że wakacje się skończyły, dzieci poszły do szkoły, no to kalendarzowo nadal mamy lato jeszcze do 22 września, więc Krzysztof, specjalnie dla ciebie Still Summer. No a jeśli wy chcielibyście usłyszeć swój ulubiony utwór wieczorową, piątkową porą w Chili Z, no to dajcie znać na mojego maila, który niezmiennie brzmi dominika.kontarowicz@chiliz.pl.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Salir Ocean Drive i to już prawie wszystko na dzisiaj, moi drodzy. Jutro zapraszam rządnych klubowego grania o 19 przed odbiorniki przysłowiowe, bo będzie o tej porze grać Glitterbox, mocna, konkretna dawka house'u. A teraz przed nami Chill City. Ja życzę dobrego weekendu, gdziekolwiek jesteście, cokolwiek macie w planach, a na koniec Sweetie, Dance With Me.

0: Reklama. Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKick. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KICK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
5: Pan Rębiszewski?
6: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji. Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Po reklamie.